rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: sobie przystanek na zapomnianej stacji, gdzie to co niewypowiedziane wreszcie jakoś zabrzmi gdzieś między przepraszam, ale nie mogę wybaczyć.
1: Między słowami jak gadli

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

102 Rzeszów.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
5: W regionie dziś padać nie powinno. W ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, a na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie. W ciągu dnia zobaczymy od 21 do 23 stopni. W nocy od 10 do 12 kresek. Wyjeżdżamy jeszcze na drogi w regionie i przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Przypominamy, że też w Rzeszowie zamknięty jest parking na Podpromiu. Powodem organizacja koncertu głównego ASK. Patrzcie na znaki.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
6: Jest szósta, news SK2, Anna Łobocka. Ofiarą był krytyk Władimira Putina, 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemon Skrepecki. To nieoficjalne ustalenia w sprawie mężczyzny zastrzelonego wczoraj w Białej Podlaskiej przed jednym z bloków. Trwa obława na napastnika, motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
7: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić. Uwagi na dobro tego postępowania.
6: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii rozbił się bombowiec B-52. Doszło do tego tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Trwa ustalanie jej przyczyn. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno otworzyło nowoczesne kolejowe centrum przesiadkowe. Przy nowym peronie będą mogły zatrzymywać się dłuższe pociągi, mówi burmistrz Mielna Adam Czycz.
8: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
6: W centrum przesiadkowym powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride.
2: SK2 Sport.
6: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł wynik 1-1. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie.
9: No i mamy już 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam serdecznie, kłaniam się bardzo nisko. Jest to dobry dzień, ponieważ poniedziałek już za nami. Ja wiadomo, jak to jest z tymi poniedziałkami. No nie zawsze się chce. A wtorek to już jeden dzień bliżej weekendu. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: A żeby ten dzień był jeszcze lepszy, to pozwólcie, że zaserwuję wam tylko najlepsze polskie hity. Sanach już teraz w Radiu SK2.

10 minut po godzinie 6. Zdradzę wam tajemnicę. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Oj, jak mi się nie chce. Oj, jak mi się nie chce czasami robić coś, co mi każe, żebym zrobił, co mi każe żona, żebym zrobił. I już mówię wam, o co chodzi. Tak mnie jakoś naszło, bo wstając dzisiaj rano zauważyłem, że opakowanie po parówkach, które skonsumowałem wczoraj, cały czas leży w tym samym miejscu. Mimo, że moja kochana małżonka prosiła mnie wczoraj, może byś wyrzucił to opakowanie po skonsumowaniu swych parówek, tak żeby nie leżało na wierzchu i żeby zachować porządek w domu. I powiedziałam jej, dobrze kochanie, ja wyrzucę to opakowanie, gdy tylko skonsumuję parówki. I wiecie co się stało? Nie wyrzuciłem. I ono sobie cały czas tam leży i będzie tak leżeć jeszcze przez jakiś czas, bo znając moją kochaną żonę, ona dopnie swego i w końcu ja to wyrzucę. Ale tak mi się zaczęło coś kołatać i zaczęło mi się kojarzyć, że no może nie tylko ja tak mam. Może wy też tak macie. Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, że obiecujecie coś, że na pewno za chwilę to zrobicie, tylko dokończycie coś innego i za chwilę zrobicie i tamto. I to się nigdy nie dzieje. Czy jesteście takimi jak to się nazywa, dającymi obietnice, czy obiecywaczami na pokaz i tylko na chwilę? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Czy obiecaliście coś komuś, na przykład, że jutro na pewno to zrobię i to się nigdy nie stało? No, to czekam. Ta linia otwarta, można pisać do mnie SMS-y, można do mnie dzwonić, można nagrywać głosóweczki na Messengerze.

0: a ja już wiem, że nie jestem sam. Nie, nie, nie, jest nas wielu. 18 minut po godzinie 6. Jest nas wielu leniuszków, że tak powiem. Ze mną Asia. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Asia leniuszkiem nie jest, ale żyje sobie z pewnym leniuszkiem, tak?
1: Tak, oczywiście, z moim mężem.
0: Posłuchajcie, ja jak usłyszałem, co Asia tutaj robi i jak to u niej wygląda, to powiedziałam sobie tak. No, jeżeli usłyszy to moja żona, to podejrzewam, że wprowadzi to również i u mnie, to w czyn. Ale mówię, raz się żyje, trudno. Aśka, chwal się, jak to wygląda u ciebie z tym twoim mężem?
1: No, mąż to wszystko mój obiecuje. Nie wymaluje mi pokoju, czekam pół roku, ale mam na niego fajny sposób, no, bo wkładam jego brudne skarpetki pod podusie i od razu wszystko wykonuje.
0: Ale to zaraz, wkładasz te brudne skarpety nie po to, żeby on je wyniósł później, żeby się uprało, tylko wkładasz mu te brudne skarpety i pokój już jest wymalowany, tak?
1: Oczywiście.
0: Czyli rozumiem, że te brudne skarpety go przepędzają, nie dają mu spać. To jest tak jak księżniczka na ziarnku grochu, rozumiem? On nie może się znaleźć swojego miejsca.
1: Tak, ale skarpetki też lądują w pralce.
0: No proszę bardzo, właśnie tego się bałem. Sposób na brudne skarpetki męża. Włożyć mu je pod poduchę. No dobra, ale pokój wymalowany już, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, czekam.
0: Czyli tych skarpetek musi się nazbierać cały kosz, żeby on się użył.
1: Pewnie tak.
0: Twardszy zawodnik. Dobrze, Asia, dziękuję ci bardzo. To do ciebie lecą prezenty od Radia SK 2.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiam, trzymaj się, miłego dnia życzę i do was pytanie leci cały czas. Czy jest coś takiego, co obiecujecie sobie codziennie, że no jutro na pewno to zrobię i nigdy to się nie dzieje? 726 826 826 albo Messenger. Zapraszam. SK.

25 minut, już 6 nawet minut. Po godzinie 6 wraca sprawa lodów z Pszczyny. Jak pamiętacie, dzieci w Pszczynie dostawały darmowe lody, jeżeli przyniosły do lodziarni świadectwo z biało-czerwonym paskiem. No, ale później wszystko zmieszała się pani rzecznik praw dziecka, no i ta tradycja została odwołana. Później pani rzecznik zaproponowała w takim razie, że no to zorganizujmy taki wielki festyn dla wszystkich, bez wyjątku. Czy masz świadectwo z paskiem, czy bez paska, to przyjdź na ten festyn. Starostwo się też na to zgodziło, ale tutaj pojawiły się kolejne problemy, ponieważ starosta pszczyński początkowo oczywiście zaangażowanie w przedsięwzięcie chciał wykazać, natomiast wycofał się z tego tematu, ponieważ mówi, że po pierwsze, no może nie być komfortu uczestników, może nie być bezpieczeństwa uczestników, a poza tym pojawiły się doniesienia o możliwym mobbingu w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Czyli dzieci z Pszczyny zostały bez darmowych lodów, bez festynu, za to pani rzecznik sama sobie wystawiła świadectwo i to jeszcze przed końcem roku szkolnego. Peska.

0: stosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
13: Dziś w regionie bez opadów, chmury i słońce naprzemiennie, a na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle. Zobaczymy od 21 do 23 stopni w ciągu dnia. W nocy od 10 do 12 kresek. Kierowcom przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu w Rzeszowie, a powodem organizacja koncertu głównego ESK. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Cieplińskiego, do tego w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno. Jedźcie ostrożnie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
14: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od obławy w Małopolsce. Policja w Limanowej poszukuje 19-latka w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy. Prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, podaje policja. Więcej o sprawie w naszych kolejnych newsach. Do estońskich urzędów i agencji państwowych nie będą od razu docierać e-maile wysyłane z Rosji. Ze względu na ryzyko cyberataków zostaną one objęte kwarantanną, zanim trafią na służbowe skrzynki. Ameryka przestała być przyjazna imigrantom, tak uważa blisko 6 na 10 dorosłych Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z Wysp Pacyfiku. Jak twierdzą, ostatnio zaczęli nosić przy sobie dokumenty potwierdzające status imigracyjny albo obywatelstwo USA. Zmienili też mocno swoje życie codzienne.

0: Dalej, jedziecie pewnie teraz sobie gdzieś do pracy, no to ja wam tylko powiem, że mamy 22 minuty do godziny 7. No i w tym temacie Paweł do mnie odezwał się na Messengerze a propos tego leniuchowania i odkładania wszystkiego na jutro, czyli na nigdy. Paweł pisze tak: cześć, tu SK2. U mnie klasyką jest tekst: jutro na pewno zatankuję auto wieczorem, żeby rano nie tracić czasu. Efekt? Codziennie rano jadę na oparach modląc się w korku o cud, ta kontrolka paliwa świeci mi się w oczy mocniej niż słońce. Miłego dnia, Pawełku, w takim razie pamiętaj, jesteś porządnym człowiekiem, nie tankujesz po południu.
1: SK2.
0: Tylko wracasz do domu, prościutko. Tankować należy raz w tygodniu, powiedzmy sobie w sobotę na przykład, po korek, no i później cały tydzień masz z głowy. Robię tak od jakiegoś czasu i się nie martwię, że do pracy nie dojadę. Mój szef jest zadowolony. O.

0: padał deszcz.
1: Dokładnie dwa dni obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. No i moi drodzy, BKP się chwali, że wprowadziło rekordową liczbę 560 połączeń dziennie, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłymi wakacjami. Na przykład wprowadzono połączenia na Mazury nowe, w góry też można pojechać. Są nowe połączenia jakieś tam na Hel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie chodzi o to, że no rekord, padł rekord, tych połączeń jest naprawdę dużo. No i krytycy mówią wprost, no, więcej pociągów, czyli większa szansa na większe opóźnienie. I teraz pytanie ciekawe, czy polska kolej to pociągnie?
2: SK2.
1: 10,5 minuty do godziny 7.

0: A wy możecie wylądować razem z nami na Stadionie Narodowym, razem z nami i ze Sławkiem Peszko i z nim sobie postrzelać karniaki na prawdziwym Stadionie Narodowym. Już po godzinie 7, moi drodzy, kolejna osoba będzie miała szansę, żeby na Stadion Narodowy się dostać i zagrać nawet od 10 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? Najpierw trzeba wejść na sk2.pl, tam wysłać swoje zgłoszenie do naszej zabawy, a później być może do was oddzwonię po godzinie 7. Jak już oddzwonię i puszczę wam, co też Sławek Peszko nie dopowiedział, to wy musicie odgadnąć, co on nie dopowiedział. Zadanie na dzisiaj brzmi...
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No i wy wykańczacie to, co jest wygwizdane. Jeżeli nie pamiętacie, co Sławek Peszko chciał powiedzieć, to zapraszamy. sk2.pl, tamten dźwięk jest dostępny. Czekam jeszcze przez chwilę na wasze zgłoszenia, a później do kogoś z was zadzwonię. Punktualnie o 7 newsy. SK2.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
11: Trochę chmur i trochę słońca i bez opadów. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. W ciągu dnia termometry pokażą nam od 21 do 23 stopni, w nocy od 10 do 12 kresek. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że buspasy obowiązują do godziny 9.30. Przypominamy również, że zamknięty jest parking na Podpromiu, a powodem organizacja koncertu głównego ASK. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
12: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
13: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
14: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPr. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
13: Program CPN będzie stopniowo ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Dziś wygasła już obniżka akcyzy na paliwa, a obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca. To ze względu na poprawiającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Kierowcy już teraz szykują się na droższe paliwo.
15: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
16: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
15: No, skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
17: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki, może po coś.
16: Będzie odczuwalnie?
17: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna.
16: Ale dobrze było?
15: No dobrze było, w sumie było dobrze.
13: Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, a diesla 6,37. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
18: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
13: Warszawskie targi obronne już w ten piątek i sobotę w Centrum Targowym Expo 21.
9: SK2 Sport.
13: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, a ten jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
19: No to mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Najlepsze polskie hity w pogotowiu czekają, moi drodzy. To zaczynamy tą nierówną walkę z wtorkiem. Za chwilę, tak jak powiedziałem, będziemy sobie próbować wykończyć Sławka Peszkę. Zadanie trudne.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
19: A na razie budka suflera. 3 minuty po godzinie 7.

Tak brzmi numer 4 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli 4 pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Cały czas możecie głosować i zachęcam was do tego, bo w piątek kolejne notowanie, do piątku coraz mniej czasu, a to tak naprawdę od was zależy. Kto wyląduje na miejscu pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej, aż do miejsca 20. Są też oczywiście propozycje, do których was zachęcam, żebyście też to zajrzeli, no i na przykład zagłosowali sobie na, nie wiem, Artura Rojka, albo na cokolwiek, co tam jest. Tak czy inaczej, wszystko w waszych rękach, moi drodzy. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18. Łukasz Zduńczyk to wszystko ładnie przeliczy, pododaje, no i mu wyjdzie, co będzie numerem 1 już za tydzień. A tymczasem gramy Bajm, szklanka wody. Za chwilę też postrzelamy sobie troszkę karniaki.

0: Kawiarnia Kick-Up.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: A wygrać można naprawdę, naprawdę dużo, bo nawet 10 tysięcy złotych. Można pojawić się w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Można dostać od nas 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze się przespać w fajnym hotelu w Warszawie. To wszystko dla tych osób, które wykończą Sławka Peszkę. A dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Patryk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć Patryku, zgłoszenie twoje mnie urzekło. Napisałeś tak: od najmłodszych lat godnie i z honorem reprezentowałem B-klasowe drużyny wszystkich wsi w okolicy. Do ostatniej kropli potu walczyłem o zwycięstwo i nagrody na koniec. Zdarzało mi się również zastępować sędziego liniowego. No proszę bardzo, czyli Patryk, ty piłkarz jesteś?
3: Tak, można tak powiedzieć.
2: A ty bardziej wolałeś ten grać czy sędziować?
3: Oczywiście grać, godnie reprezentować drużynę.
2: Co ci się udało ugrać, wygrać?
3: No, zdarzyło nam się nie jeden awans uplasować, ale jednak na tym niższym szczeblu.
2: Pięknie, czyli a karne strzelałeś?
3: Proszę?
2: Karne strzelałeś, karniaka jakiegoś?
3: Oczywiście, że tak. No,
2: i trafiałeś?
3: Zdarzyło się też nie trafić.
2: Zdarzyło się, o proszę bardzo, dobrze, że się przyznałeś. No dobra, Patryk, posłuchaj, staniesz dzisiaj przed szansą, żeby zagrać również na Stadionie Narodowym ze Sławkiem Peszko. Wystarczy, że no, za chwilę go wykończysz, że tak powiem. Zasady są bardzo proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, jeśli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Dobra, no to uwaga. Jeżeli jesteś gotowy? Gotowy?
3: Tak.
2: Dobra, to słuchaj uważnie.
4: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Historia.
2: Historia. Czy to jest historia, mój drogi? Sprawdzamy, czy to jest historia i... To nie jest historia. To nie jest historia, niestety. Nie chcę powiedzieć, że byłeś blisko, bo byłeś nawet troszkę daleko. A nie, chociaż nie, byłeś blisko, ale to nie jest historia. Mój drogi, niestety nie udało się. Ta zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie są nagrody pocieszenia.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się w takim razie. Moi drodzy, to nie jest historia. To o tym Sławek Peszko nie mówił. No to czekamy na kolejnego śmiałka, który się zmierzy ze zdaniem wypowiedzianym przez naszego klasowego reprezentanta Polski. Co powiedział Sławek Peszko? Jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać tego dźwięku, to zapraszamy was na sk2.pl. Tam można się w niego wsłuchać i doskonale zastanowić, co też Sławek miał na myśli. Kolejna runda jeszcze przed południem. Słuchajcie uważnie Radia SK2, bo też pojawią się podpowiedzi.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Urszula i Rysa na szkle oczywiście, 24 minuty po godzinie 7. Kawałek, który wzbudzi takie piękne wspomnienia w każdym, prawda? Bo to jest ta klasyka polskiej najlepszej muzyki. A jeżeli chodzi o wykończenie Sławka Peszki, no to jeszcze dzisiaj dwie osoby będą miały szansę to zrobić. A być może jedna, jeżeli za chwilę w kolejnej rundzie ktoś odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli. SK2.pl, tam wchodzicie, tam możecie się osłuchać z tym, co on ma do powiedzenia. No i zgłaszacie się przez formularz. Czekamy na pierwszego śmiałka, który pojedzie z nami na Stadion Narodowy.

0: już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
5: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
12: Bez opadów deszczu w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni, w nocy od 10 do 12. A teraz w Rzeszowie postoicie i to sporo, na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Powitno. Spory ruch również w centrum, na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej, i bus pasa obowiązują do godziny 9.30.
13: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
14: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. W ostatni piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt. Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Jak przekazał Waldemar Żurek, z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany, a chodzi o udział w tzw. aferze hejterskiej i posłużenie się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania w Warszawie. Mundial za oceanem już zbiera żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamoussiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej 1-5 porażce ze Szwecją.

0: Tak ktoś może powiedzieć, patrząc na zegarek. 22 minuty zostały do godziny 8. No trochę już późno, jeżeli ktoś ma na 8 do pracy, to ostatnia chwila, żeby wyjść, no i być może się nie spóźnić. Kombina za nami, a przed nami bobry z obornik, które się wkurzyły, bo ktoś zniszczył im tamę. No i bobry w obornikach postanowiły, że za jedną zniszczoną tamę to one odbudują 7 tam. Ktoś im zniszczył jedną, to no, dlaczego by nie? To my budujemy w takim razie 7 tam. Zastanawiam się, który w bóbr na to wpadł. To musiał być jakiś wkurzony bóbr budowniczy, bo wiadomo, bóbr budowniczy...
1: Zawsze da radę!
0: A jak?
2: SK2.

0: Proszę bardzo, w takim razie SK2 bawi i uczy, uczy i bawi. Nauczmy się czegoś. Korowódka dębówka brzmi może jak wyrób bimbrownika, ale nie, z tym nie ma żartów, moi drodzy. Groźne gąsienice pojawiły się w trzech regionach Polski, wywołują silną alergię. Ostrzeżenia przed gąsienicą, tą korowódką dębówką, pojawiły się już w województwach małopolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Gąsienice posiadają parzące włoski, które są wstrzykiwane, przez które są wstrzykiwane substancje zagrażające i mogą być unoszone przez wiatr na duże odległości te gąsienice. Uważajcie, kontakt z włoskami może powodować silne podrażnienia skóry i inne reakcje alergiczne. W przypadku kontaktu z włoskiem, i tutaj uwaga, bo to jest ważna informacja, zaleca się zdjęcie i wypranie ubrania w wysokiej temperaturze i przemycie skóry letnią wodą. No, to już wiecie, czyli jak zaatakujecie korowódka, dębówka swoimi włoskami, to jak sama nazwa wskazuje, trzeba zalać robaka.
1: SK2.
0: Dziesięć minut do godziny ósmej.

A musi minąć godzina 8, żeby zagrać w Państwa Miasta. Rzeczywiście, po godzinie 8 zagramy w Państwa Miasta. 5 minut zostało do tej granicznej godziny. Już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy dzisiaj. No właśnie, zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie bardzo proste. Gdzie będziecie za 5 minut? Gdzie będziecie za 5 minut? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. No i po 8 gramy w Państwa Miasta.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl.

0: rozliczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
1: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Zobacz nowe BMW serii 7 w salonie BMW ZK Motors. Zapraszamy we wtorek 16 i środę 17 czerwca od 9 do 18. Jedyny autoryzowany dealer BMW Mini Motorrad na Podkarpaciu ZK Motors. Krasne 9A.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
5: Dziś w regionie padać nie będzie, w ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie, na termometrach od 21 do 23 stopni, w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, w nocy od 10 do 12. Przypominamy kierowcom w Rzeszowie, że zamknięty jest parking na Podpromiu, powodem organizacja koncertu Głównego Europejskiego Stadionu Kultury. Nie jedźcie na pamięć, teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana i Piłsudskiego, bo stoicie na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Obicno.
4: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
6: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Psy, drony i topry w akcji w Mszanie Dolnej. W Małopolsce trwa obława na 19-latka. Policja poszukuje Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy, byłej dziewczyny, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
7: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
6: Służby przeszukują okolice w poszukiwaniu podejrzanego.
7: W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych. Zostawiono punkty blokadowe, wykorzystywane są drony policyjne oraz GoPro. Mieliśmy grupy poszukiwawcze. Przeszukiwany jest głównie bardzo duży teren leśny, masywy leśne wokół tutaj miejsca, gdzie doszło do zdarzenia.
6: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Od pół godziny trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzi je premier, a zwołano na wniosek szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem spotkania jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Więcej o tym w naszych dzisiejszych newsach. Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Tuż przed pierwszym meczem reprezentacji Iranu na mundialu doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco. W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2, a już za chwilę więcej newsów z mundialu.
3: SK2 Sport.
6: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci. To o 21:00 przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią. O 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercie przez sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
8: 2,5 minuty po godzinie 8:00. Posłuchajcie, nie wiem, czy też tak macie. Ja zauważyłem na przykład, że im starszy jestem, tym bardziej mi zależy na tym, żeby lepiej wyglądać na zdjęciach. Szczególnie na USG, tomografii i rezonansie.

10 minut po godzinie 8 przenosimy się do Żyrardowa, moi drodzy, pod Warszawą. To jest takie miasto. Policja poinformowała ostatnio, że zatrzymała 42-letniego mieszkańca tego miasta, który ukradł, uwaga, 36 opakowań papieru toaletowego zawierających łącznie 1800 rolek. Wartość skradzionego towaru oszacowano na ponad 1000 zł. 42-latek już usłyszał zarzut kradzieży, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności za kradzież papieru toaletowego. Ciekawe, tak się zastanawiam, jaką linię obrony przyjmę, bo mi się wydaje, że facet chyba miał w przeszłości bardzo przykrą sytuację w toalecie, prawda? Pewnie mu rolki zabrakło, gdy była potrzebna, a to właśnie w takich chwilach człowiek zaczyna rozumieć, które papiery są naprawdę ważne.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów, a już za chwilę na antenie Radia SK2 pojawią się dwie panie, Ania i Asia.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo to czas na Państwa miasta, czyli Ania i Asia, słowo się rzekło, są z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. Drogie panie, no to zagramy dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady naszej zabawy. Ja mam koło, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Która z was zdobędzie więcej punktów, zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, zdobywa nagrodę pocieszenia. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi wam się joker, to możecie sobie same wybrać po literce. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Jasne. Drugie jasne będzie?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy dwa jasne. Okej, super. Ania dzisiaj odpowiada jako pierwsza. Aniu, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: Proszę cię bardzo. Za mocno zakręciłem się. Kręci i kręci się, zatrzymać nie może. Dobra, zatrzymało się. Literka E. E. Tak. E jak ej ty. Tam. Wszystko jasne?
4: Tak jest.
0: Dobra, to uwaga. Aniu, na literkę E potrzebuje państwo.
4: Ekwador.
0: Miasto.
4: Elbląg.
0: Znana postać.
4: Ela Zatębowska.
0: Roślina.
4: Eukaliptus.
0: Kolor.
4: Eukaliptusowy.
0: Zawód?
4: Elektryk.
0: No tutaj ten zawód to już tak był po czasie, ale powiedz mi jeszcze, powtórz mi jeszcze raz znaną postać.
4: Elżbieta Zapętowska.
0: Elżbieta Zapętowska, tak też myślałem. Dobrze usłyszałem. Dobra, okej. Okay. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5 punktów dla Ani, bo zawód już był po czasie. 5 punktów dla Ani. Asia, do pobicia 5 punktów.
4: Dobrze.
0: Dobrze? No zobaczymy, czy dobrze. Asia, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
0: Proszę cię bardzo. Trochę lżej zakręciłem, bo nie mamy całego dnia, żeby tutaj spędzić przy tym kole. Mamy już literkę dla ciebie. To jest literka K. K. Na literkę K zaczyna się najpopularniejszy polski przerywnik, jaki może być. Wszystko jasne?
4: Dobrze. Tak, jasne, tak? Jasne.
0: No dobra, no to jak jasne, to lecimy. Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kraków.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kogel Mogel.
0: Imię.
4: Karolina.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlety schabowe.
0: Zawód.
4: Krawcowa.
0: Samochód.
4: Kia.
0: Wow, no to żeś zaszalała, Aśka. Zaszalałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Asi, 5 punktów dla Ani. To znaczy, że dzisiaj prezent marzeń trafia w ręce Asi. Udało się.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Pozdrawiamy, drogie panie. Czy chcecie, macie teraz okazję do tego, żeby pozdrowić? Może Ania w takim razie niech pierwsza pozdrowi, jeżeli chce.
4: To pozdrawiam mojego męża i teściową, do której się właśnie udajemy.
0: Pozdrawiamy również teściową. Teściową warto pozdrowić zawsze. Asia, pozdrowienia od ciebie?
4: Pozdrawiam synka Szymona, Pawła i całą rodzinę.
0: A ja was wszystkich też pozdrawiam, ściskam i słyszymy się w Państwach Miastach jutro po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 8.24 i 34.5 już teraz sekund. Podaję ten czas, bo wiadomo, czas to pieniądz, moi drodzy, a jest taka osoba, która i czasu, i pieniędzy ma w brud, że tak powiem, Elon Musk. Został pierwszym bilionerem w historii świata po debiucie jego firmy SpaceX na giełdzie. Jego majątek szacowany jest teraz na około 1 bilion i wiele tam zer. Ponad 1 bilion dolarów. No tyle ma kasy ten facet, wyobraźcie sobie. Ma więcej kasy niż 3 kolejnych ludzi z listy najbogatszych ludzi na świecie. To jest nieprawdopodobne. I powiem wam, że no ja na przykład wczoraj w szafce znalazłem bulion i pomyśleć, że od wielkiego bogactwa dzieli mnie tylko jedna litera.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty? Od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
13: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
16: Wtorek w regionie będzie bez opadów, dziś trochę chmur i trochę słońca, a na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni. W Rzeszowie krośnie czy jaśle w nocy od 10 do 12 kresek. Z ważniejszych utrudnień w Rzeszowie no to zamknięty parking na Podpromiu. Powodem organizacja koncertu głównego ASK. Przypominamy również, że bus pasy obowiązują do 9.30, a teraz wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Cieplińskiego oraz Rejtana.
15: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
17: 8.30 News SK2 na Łobocka. Policja znalazła ciało. Prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Wracamy do informacji z Małopolski. W gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za młodym mężczyzną po zabójstwie 19-latki jego byłej dziewczyny. Nasi reporterzy zbierają informacje do sprawy. Będziemy wracać. Szpital w Ostrzeszowie w Wielkopolsce zamyka porodówkę. Po półrocznym zawieszeniu placówka podjęła oficjalną decyzję. Od 1 lipca nie będzie prowadzić położnictwa i neonatologii. Powodem problemy kadrowe i spadająca liczba urodzeń. Polacy na tegoroczne wakacje wydadzą najczęściej od 2 do 4 tysięcy złotych. Tak wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, a także polskie morze.
0: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
0: SK2.
19: 29 minut do godziny 9:00.

0: Nie wiem, co jest, ale Kuba i Kuba chyba mają rację. Lato chyba trochę wystygło, bo jest tak sobie, jeżeli chodzi o pogodę. No nie jest ładnie na razie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Dlatego wróćmy, no, ze wspomnieniami do tych czasów, które kiedyś to były. Bo kiedyś to było, prawda? A już nie ma. I teraz przypominamy sobie, o czym to pisały gazety, portale. Kiedyś, dawno, dawno, dawno, dawno temu. To jest nasz kącik odkurzający, gdzie odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. To sprawdzamy, co też się pisało wtedy. Schröder. Polska nie może liczyć na rabat polityczny. Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder ostrzegał Polskę, że nie może liczyć na ulgowe traktowanie ze względów politycznych przy ocenie jej przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Pisała Wirtualna Polska 16 czerwca 2001 roku. Może i 25 lat temu żadnego rabatu od Unii nie dostaliśmy. Za to dzisiaj bierzemy od niej kredyty.
1: Let's go!

Oczywiście, że tak. Wakacje przed nami, moi drodzy. 16 dzień czerwca już, więc do wakacji coraz mniej czasu. Do godziny 9 też coraz mniej czasu, bo już tylko 12 minut. A tymczasem we Włoszech wszedł w życie kontrowersyjny zakaz parasolek na plaży. Władze jednej z miejscowości na Sardynii wprowadziły taki zakaz. Parasoli plażowych nie mogą posiadać osoby w wieku, uwaga, od 10 do 65 lat. No to czyli osoby do 10 lat, a więc dzieci i osoby po 65 roku życia, a więc no emeryci, takie parasole na plaży będą mogli sobie stawiać, a reszta nie. To samo dotyczy leżaków i to podzieliło turystów. Niektórzy mówią, że fajnie, bo więcej miejsca. Inni mówią, że to jest najgłupszy pomysł na świecie. Spójrzmy na to też z innej strony, prawda? To otwiera nam nowe możliwości biznesowe. Tylko patrzeć, jak obok wypożyczalni leżaków i parasoli będą powstawały wypożyczalnie dzieci i seniorów.

0: Peszko.
1: A które to słowo?
0: A nie powiem ci. A widzisz,
1: nie powiem.
0: Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. sk2.pl, tam można sobie odsłuchać Sławka, co powiedział. I to wygwizdane słowo trzeba nam ładnie streścić i określić i powiedzieć, co to jest za słowo. I wtedy wybierzecie się z nami na Stadion Narodowy obejrzeć meczycho z Mundialu i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko.
1: I nawet 10 tysięcy złotych do wygrania.
0: Tak, czyli co? Mm-hmm. Wykańczamy Sławka Peszkę.
1: No, że dokańczamy bardziej,
0: no,
1: tak?
0: Ty dokańczasz, no. Ja wykańczam. No niech będzie, no niech będzie, niech będzie, niech będzie. Dobra, Kasia Grodzka już w studiu, za chwilę to ona się wami będzie zajmowała. Co tam u ciebie ciekawego będzie po 10?
1: No między innymi muzyczne wspomnienia. Z wehikułem czasu będziemy się przenosić, na przykład.
0: A za Sławkiem też będziecie coś...
1: Będziemy, po godzinie 11 będziemy szukać osoby, która dołączy do tej 11 marzeń. Dokańczać, wykańczać i w ogóle
0: czekam
1: grać
0: na
1: najlepsze polskie hity.
0: Czekam na tą osobę. Dużo wspomnień, moi drodzy, po godzinie 9. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zobacz nowe BMW serii 7 w salonie BMW ZK Motors. Zapraszamy we wtorek 16 i środę 17 czerwca od 9 do

0: 18. Jedyny autoryzowany dealer BMW Mini Motorrad na Podkarpaciu ZK Motors. Krasne 9A.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
3: Dal w Rzeszowie wzmożony ruch we ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewisza oraz Wierzbowej. Postoicie na dojeździe do ronda Pobitno, a także na dojeździe do ronda Kuronia. Z ważniejszych utrudnień to zamknięty parking na Podpromiu powodem organizacji koncertu głównego ASK. Przypominamy również, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 9.30. A jeśli chodzi o prognozy, to dziś chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. W ciągu dnia od 21 do 23 stopni.
0: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
4: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Policja sprawdza tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
4: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka Autobusik w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Policjantów powiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na jego ciele siniaki. Na nagraniach z monitoringu widać, jak opiekunka szarpie 2-latka i ciągnie po podłodze. Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
6: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
4: Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Ratusz zarządził w żłobku szczegółową kontrolę i zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg. Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
7: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach, tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
4: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
1: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis, dziś sekcja zwłok noworodka, którego znaleziono w Suli Zdrowej na Podkarpaciu. To po tym, jak do krośnieńskiego szpitala zgłosiła się 15-latka po porodzie.
8: Zatrzymane były 3 osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki. Decyzją prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
3: Mówiła prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk. Trwa pilotażowy program wirtualnych tablic informacji pasażerskiej w Rzeszowie. Na niektórych przystankach pojawiły się kody QR, dzięki którym można sprawdzić aktualne rozkłady jazdy innych przewoźników, w tym pociągów.
9: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. No ciężko jest tak strzelić, co Sławek Peszko powiedział i dokończyć jego myśl, ale podpowiem, że kto słuchał Jarząbka przed godziną 9:00, ten powinien już wiedzieć, co słynny Peszkin powiedział, a ja gram wam 10 najlepszych polskich hitów. Kamil Bednarek, muzycznie na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: No tak, jak czegoś nie wiemy, to od razu zakładamy, że to nie do końca jest prawda. Magda Fam i kłamstwo za nami w Radiu SK2, ale wy naprawdę bardzo mocno próbujecie zgadnąć, co autor, czyli Sławomir Peszko, miał na myśli w swojej dzisiejszej złotej myśli, którą musicie dokończyć. Ja przypomnę tę złotą myśl.
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No właśnie, rano nasz słuchacz Patryk poleciał buddą, czyli że tworzy się historię, i to był zły strzał. Po godzinie 11 kolejna szansa na dołączenie do 11 marzeń Radia SK2, SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na szali spotkanie ze Sławkiem Peszką i szansa też zdobycia 10 tysięcy złotych przy strzale karniaków. A dzisiaj po godzinie 17 robimy dla was taką specjalną małą integrację, bo Sławek Peszko będzie gościem u Kingi Barygi. Oczywiście wy też jesteście zaproszeni na to antenowe spotkanie. Wszystko też zobaczycie na naszych eskowych socjalach.
2: SK2. SK2.

0: Biała Armia, zespół BAM na antenie Radia SK2, a na Mundialu dziś w nocy pojawi się reprezentant Armii Biało-Czerwonej, czyli że polskiej oczywiście. Chodzi o mecz obrońców tytułu Mistrza Świata, czyli Argentyny, która zmierzy się z Algierią. A o co mi chodzi z tym reprezentantem? O to, że ten mecz będzie sędziował Polak, Szymon Marciniak. Więc jeśli będziecie oglądać to spotkanie na żywo w nocy, to nie zapomnijcie tak zraz zaskandować, że Polska górą. Też się będzie liczyło.
1: SK2. Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
11: Flisackie dziedzictwo marką Podkarpacia. Międzynarodowe Dni Flisactwa 2026 w Ulanowie. Ogólnopolski zlot tradycyjnych jednostek pływających Ulanów 2026. Wydarzenie odbędzie się 4 lipca 2026 w porcie w Ulanowie od godziny 17. W programie między innymi parada jednostek oraz uroczyste wpłynięcie flotylli Flisu pod prąd. Zachęcamy do obserwowania profilu facebookowego Bractwa Flisackiego, na którym już w lipcu odbędzie się konkurs wiedzy o województwie podkarpackim. Partnerem tych wydarzeń jest województwo podkarpackie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
15: I po reklamie.

0: specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
15: Od 15 do 16 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Temperatura o kilka kresek jeszcze nam podskoczy. Dziś będzie od 21 do maksymalnie 23. Do tego chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. Uważajcie na silniejszy wiatr. W nocy na termometrach od 10 do 12 kresek. Wyjeżdżamy na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
16: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: Jest 10. Newseska 2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Obława na chłopaka trwała przez całą noc, mówi Jolanta Bat.

0: dziecko z policji w Limanowej.
1: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
0: Przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, podczas której młody mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawiano o przygotowaniach do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
0: Na spotkaniu omawiano też raport dotyczący gotowości polskiej armii i instytucji państwowych do tego przedsięwzięcia. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, mówi Stanisław Broński z TPN.
3: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
0: Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowania zwierzyny.
4: SK2 News, Rzeszów.
5: Michał Serkis, na Podkarpaciu trwają kontrole sanepidu w lokalach gastronomicznych, a to w ramach akcji Lato. Inspektorzy sprawdzają, czy właściciele stosują się do zasad higieny.
6: Coraz bardziej są przedsiębiorcy uwrażliwiani na to, że są jakby elementem tego łańcucha w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podnosimy tą świadomość, edukujemy przedsiębiorców.
5: Mówiła Elżbieta Niedźwiedzia-Ziobro z podkarpackiego sanepidu. Kontrole będą do końca września. W sobotę w Rzeszowie rusza mobilna zbiórka elektrośmieci. Szczegóły na stronie ratusza.
7: Ja myślałam, że Big Brother się w Polsce dawno skończył, a tu się okazuje, że trwa edycja tatrzańska. Oby wygrał ją Dzięcioł, żeby wszystko się tam zgadzało. Tutaj Radio SK2 na poranne dobudzenie. Agnieszka Chylińska na początek tej godziny. Przed nami też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 10:00.

zespół Bratchanki. Gdzie ten, który powie mi, gramy wam w Radiu SK2? No a jemu nikt nie powiedział, żeby uważał z bawieniem się w zakłady. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Pewien kibic był tak pewien wygranej Hiszpanii w meczu z Republiką Zielonego Przylądka na Mundialu, że postawił na nich okrągły $1 000 000. Jak już teraz wiemy, spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co uznano za gigantyczną sensację. Pan kibic no w jeden wieczór w sumie stracił ogromną fortunę. Ja podejrzewam, że już do końca życia odpuści sobie jedzenie nachosów i quesadilli. No i tak stanęłyby mu w gardle, jak ten nieszczęsny zakład. SK2.

Nie znam się na motocyklach, wiem tylko, że są głośne, ale też i bywają piękne, to trzeba docenić. Ponoć w niektórych kręgach, jak ktoś powie na Harley'a Davidsona, że to motocykl, to jest wielka potwarz, jest to wielka afera, więc ja już nic więcej nie mówię. Niech o Harley'u zaśpiewa zespół Jam. Harley mój już teraz w Radiu SK2.

0: Proszę, jakie hity o miłości. Gramy wam w Radiu SK 2 i Marisa, jej odkochaj. A wcześniej Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Co słychać u Dawida? Pytacie? Fajne rzeczy się kroją. A zresztą Dawid sam o nich opowie już jutro na naszej antenie. I to, słuchajcie, nie sam, bo po godzinie 19 wraz z Margaret odpalą premierę wspólnego singla. Nazywa się ten singiel Później ci opowiem. Całą wizytę Dawida i Margaret zobaczycie oczywiście na naszych socjalach.
1: SK 2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autopark. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska, www.lostark.pl.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zobacz nowe BMW serii 7 w salonie BMW ZK Motors. Zapraszamy we wtorek 16 i środę 17 czerwca od 9 do 18. Jedyny autoryzowany dealer BMW Mini Motorrad na Podkarpaciu ZK Motors. Krasne 9A.
15: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą. Zespół Tilaf na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Co się będzie działo po 11? No, będę dzwoniła do kogoś z Was, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl. Chodzi oczywiście o naszą przepiękną akcję SK Karniaki Cup. Będziemy dokańczali razem, to znaczy ta osoba będzie dokończała to, co Sławomir Peszko rzucił w swojej złotej myśli. Trzymamy kciuki, a zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane.

0: Bilety na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
4: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
6: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
7: Zobacz nowe BMW serii 7 w salonie BMW ZK Motors. Zapraszamy we wtorek 16 i środę 17 czerwca od 9 do 18. Jedyny autoryzowany dealer BMW Mini Motorrad na Podkarpaciu ZK Motors. Krasne 9A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
15: Padać w regionie dziś nie powinno. Dziś chmury i słońce naprzemiennie. Uważajcie na silniejszy wiatr. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś od 21 do 23 stopni maksymalnie. W nocy od 10 do 12. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu, a powodem organizacja koncertu głównego Europejskiego Stadionu Kultury. Pamiętajcie o tym. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej oraz Kopisto.
16: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dwie osoby w rękach służb. Są najnowsze informacje po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina. Artysta zginął wczoraj idąc chodnikiem. Zatrzymani to dwaj Białorusini. Nie mają jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja nie zakończyła jeszcze działań. Prosi też m.in. kierowców o nagrania z kamerek, które mogą pomóc. A do tematu będziemy wracać. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy Mszany Dolnej w Małopolsce. To tam wczoraj wieczorem 19-latek zaatakował swoją rówieśnicę. Dziewczyny nie udało się uratować.
18: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić.
19: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
18: Każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
17: Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tej tragedii. Byli parą, ale się rozstali, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
20: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją.

0: zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła, natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
1: 19-latek prawdopodobnie nie żyje, rano znaleziono w lesie ciało, trwa jego identyfikacja. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych firm w Polsce. To m.in. wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego.
2: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
1: Donald Tusk podkreślił, że rząd będzie ułatwiał inwestycje tym firmom wspierającym polski interes.
2: Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi.
1: Między innymi rozbudowa fabryki w Rzeszowie z produkcją części do silników samolotów F-16 to dodatkowe 140 miejsc pracy.
3: SK2 News, Rzeszów.
4: Michał Serkis. Trwa ustalanie przyczyn niebezpiecznego wypadku, do którego doszło wczoraj w Niechobrzu. 44-latek został przygnieciony przez pojazd, który wjeżdżał na autolawetę. Trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Burmistrz Tyczyna Janusz Błotnicki zrezygnował z funkcji. Wczoraj poinformował o decyzji na swoich mediach społecznościowych. Powodem miały być m.in. sprawy osobiste. Kierowcy z Krosna muszą przygotować się na utrudnienia. Od 29 czerwca będzie zamknięta ulica Grodzka w rejonie wiaduktu kolejowego.
5: Tu Radio SK2, minęła 11. Za chwilę ktoś z Was powalczy o wejście w skład 11 marzeń SK2 Karniaki Cup. No i zagram sporą kasę na PGE Narodowym. Miejcie telefony pod ręką, bo będę dzwoniła. Kasia Grodzka, dzień dobry.
6: No to gramy.

0: wie pan.
1: Eska, karniaki, kao.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
3: O swoją szansę. Spotkania, Sławka Peszki i wycieczki na PGE Narodowy w lipcu powalczy tym razem Emilia. Cześć Emilka.
4: Witam serdecznie.
3: Ach, jaki hardy głos. Gotowa na wszystko. Gotowa na strzelanie karniaków. Ale jeszcze zanim powiesz nam, co sobie tam wymyśliłaś do uzupełnienia wypowiedzi Sławka Peszki. Emilka, powiedz, bo ty, no nie bójmy się użyć tego słowa. Ty byłaś piłkarką swego czasu. Pochwal się swoimi sukcesami piłkarskimi.
4: Jako nastolatka grałam w drużynie dziewcząt, piłkę nożną i zdobyłyśmy trzecie miejsce w zawodach powiatowych. Wow. Także brązowy medal za Wisłę.
3: Brawo, brawo. To ja już ci biję wstecz to brawo, żebyś miała takie po prostu celebrowanie tutaj na antenie, jeżeli tam wcześniej trochę za mało celebrowałaś. No dobra, ty kojarzysz zagadkę ze Sławkiem. Teraz, czy jesteś gotowa na to, żebym ja ci ją puściła i żebyś ty od razu powiedziała, co tam Sławek powiedział? Masz swoje typy? Oczywiście nie mów teraz.
4: Oczywiście. Tak, jestem gotowa.
3: Dobra, dopuszczamy. Uwaga, sprawdzimy. Czy Emilka przewidziała, co autor miał na myśli? Uwaga, puszczam. Emilia, zaraz zgadujesz.
5: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
4: Wspomnienia.
3: Czy to jest dobra odpowiedź? Czy to jest dobra odpowiedź? Jak myślisz?
4: Okaże się, zobaczymy.
3: To co, sprawdzamy?
4: Sprawdzamy.
3: Dobra, to sprawdzamy. Uwaga. Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
4: Dziękuję pięknie.
3: A widzisz. Emilia, jesteś pierwszym uczestnikiem, jesteś naszą pierwszą osobą w tej jedenastce marzeń. SK Karniaki Cup, bardzo ci gratuluję. No niesamowite.
4: Dziękuję,
3: to jest niesamowite. Możesz kogoś pozdrowić z tej okazji na przykład. O.
4: Oczywiście. Pozdrawiam mojego kochanego męża Krzysztofa i moje cudowne dzieci.
3: A właśnie.
4: I was, oczywiście was. Cudowne Radio SK2.
3: Ja tylko podpowiem, że czy mąż będzie tą osobą, którą jako osobę towarzyszącą wybierzesz sobie, żeby pojechać, żebyście razem poznali Sławka Peszkę w lipcu, bo możesz taką osobę zabrać.
4: Cudownie, myślę, że tak.
3: Krzysztof,
4: na pewno słucha, już się cieszy.
3: SK Karniaki Cup mamy pierwszą osobę, która zasili grono wspaniałych osób, no, które będą startowały do strzelania karniaków, powalczą sobie o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Kolejna szansa na dołączenie do tej drużyny marzeń już jutro rano w Radiu SK 2.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
6: Pytałaś gdzieś.

0: Moment bieg, dokładnie. Budka suflera w Radiu SK2. Dzięki Emilii. Nasza zabawa SK2 Karniaki Cup też weszła na taki wyższy bieg. Emilka odgadła brakujące słowo w sentencji Sławka Peszki i teraz pozna go na żywo. To znaczy nie teraz, tylko na specjalnym wydarzeniu na PGE Narodowym 4 lipca. A do tego będzie mogła zabrać tam męża Krzysztofa, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. My załatwiamy nocleg, żeby to było jasne. I jeszcze dostanie 1000 złotych kieszonkowego. Było słychać u Emilki wielkie emocje. Ja w zasadzie prawie straciłam głos. No właśnie, takie wielkie emocje czekają Was już od jutra, bo po godzinie 7 kolejna szansa na dołączenie do naszej 11 marzeń. SK2 Karniaki Cup. Zgłoszenie na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Konik, strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
10: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
15: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów, Świlcza 146T. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
19: I po reklamie.

0: A co łączy te dwójkę artystów? Dawid Podsiadło, bardzo prosta odpowiedź. A to dlatego, że Ostatnią nadzieję, taki singiel nagrała Sanach z Dawidem Podsiadło swego czasu, natomiast Sobel będzie nagrywał krążek cały z Dawidem. Niedługo zobaczymy pierwsze efekty prawdopodobnie. No, trzymamy kciuki za takie muzyczne współprace. Naprawdę bardzo potrafią cieszyć ucho. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość,

0: 031 025. Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na Ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę KOWE, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukacie przepisu na słodki początek lata? Znajdziecie go w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. Zapraszamy całe rodziny 21 czerwca od 13 do 17 na wyjątkowy piknik truskawkowy. Czekają na Was obłędne truskawkowe desery i radosne animacje dla najmłodszych. To gwarancja wspaniałego rodzinnego popołudnia. Nie przegapcie tej truskawkowej uczty. Wstęp jest wolny, wystarczy zawrzeć dobry humor. Widzimy się w niedzielę na pikniku truskawkowym w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
7: Do końca dnia w regionie padać nie powinno, ale uważajcie na silniejszy wiatr. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie 18 na plusie średnia. Temperatura odrobinę jeszcze może nam podskoczyć. W nocy od 10 do 12 kresek, jutro około 23. Cały czas przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu w Rzeszowie. Powodem organizacja koncertu głównego SK. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, Cieplińskiego i Lisakuli.
6: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
1: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. To wyglądało jak egzekucja, sprawca wciąż poszukiwany, służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
9: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej, gdy pokrzywdzony upadł na podłoże. Mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
8: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 Białorusinów.
9: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
8: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka.
10: To pan chce mieszkańców Manary oddać obywatelu deweloperowi.
8: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
11: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistolet, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu.
8: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy.

0: w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji pracownika ochrony.
1: Dyrektor dwóch niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
0: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis, sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak zdecydował dziś sąd apelacyjny. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat. Dziewczynka z połamanymi rękami i nogami trafiła do szpitala w Rzeszowie. Matka dziewczynki nieprawomocnie skazana została na 5 lat odsiadki, ojciec na 1,5 roku. Sprawą zajmie się teraz sąd okręgowy w Krośnie. Trwa budowa kładki nad rzeką Strug w Rzeszowie od strony ulicy Jachowicza i koło stoją już gotowe podpory. Koszt tej inwestycji to prawie 4 miliony złotych.
4: Tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. To się nie zmienia w tej godzinie. Czeka nas gimnastyka uśmiechu z Kamilem Noselem. Będzie też podróż w czasie z muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. 3 minuty po godzinie 12 na zegarach.

0: Kultowy scenariusz dla moich sąsiadów. Gramy wam w Radiu SK2, to zespół Myslowic. A jaki scenariusz wkrętki rozpisał Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, kwadrat 8, Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
2: Tak.
1: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
2: To znaczy, że patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu?
1: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
2: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
1: do naszego pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
2: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
1: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
2: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierane z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, a możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
1: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
2: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
1: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
3: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
2: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
4: Nosel wkręca.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Wiadomo, że o wieku się nie dyskutuje, ale jednak w wehikule czasu daty są no bardzo ważne. Przed nami pewien fikcyjny piosenkarz, a tak naprawdę wybitny aktor, który w zeszłym tygodniu świętował okrągłe 80. urodziny. Mówię o Piotrze Franczewskim, który w latach 80. wykreował postać Franka Kimono i podbił listy przebojów kawałkiem, który na pewno kojarzycie. King Bruce Lee, Karate Mistrz, już teraz w Radiu SK2.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ola Kendra za nami, a przed nami naszymi słuchaczami. Kolejne wyzwanie w zabawie SK 2 Karniaki Cup. Dzisiaj Emilka jako pierwsza zasiliła szeregi jedenastki marzeń SK 2, która to jedenastka w lipcu spotka się na PGE Narodowym i powalczy o wielką kasę. Kolejna szansa już jutro po godzinie 7, a do rozszyfrowania jutro będzie kolejna złota myśl Sławka Peszki, która brzmi, uwaga, warto się wsłuchać.
1: Receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: A właśnie, sk2.pl, tu czekamy na wasze odpowiedzi.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację odkurza. Nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK. Sponsor główny, Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: Oto samochód roku 2026, nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: I po reklamie.

0: zero. Lady Punk w Radiu SK 2. No ja mam nadzieję, że jednak przy wtorku energii macie nieco więcej niż to przysłowiowe zero, a jeśli potrzebujecie doładować baterię, to na pewno pomoże wam w tym dziesiątka najlepszych polskich hitów. Po godzinie 13, co ja widzę, będzie nowy Artur Rojek, będą Wanda i Banda i zespół Demono. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąc takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny.

0: Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
6: Do końca dnia w regionie chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno, ale uważajcie na silniejszy wiatr. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie 19 na plusie średnio. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć, w nocy od 10 do 12 kresek. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego i Cieplińskiego. I przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu, powodem organizacja koncertu głównego Enska.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, choć początkowo miała walczyć o awans do londyńskiego turnieju w eliminacjach, po sukcesie w Paryżu przyznano jej tak zwaną dziką kartę. Turniej rozpocznie się 29 czerwca. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Od środy wracają wyższe stawki akcyzy na paliwa, co przekłada się na wzrost maksymalnych cen na stacjach. 95 będzie mogła kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel 6,44. Ceny maksymalne opublikowało właśnie Ministerstwo Energii. A to efekt nieprzedłużania obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
8: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
7: Mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. W porównaniu z wtorkiem maksymalna cena litra 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełny wojennych pamiątek. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego, podczas których przebadano 900 km2 dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest niższe niż zakładano.
9: W każdym obszarze można było mówić o innych wynikach, tak? Jeżeli mówimy o Rynnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
7: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe obszarowe skażenie. Zanieczyszczenie ma jednak charakter stabilny.
4: SK2 News, Rzeszów.
6: Michał Sergis, kierowca uciekał pieszo, a pasażer przez okno wyrzucał narkotyki. Do takiej sytuacji doszło w Jaśle po tym, jak mundurowi próbowali zatrzymać 35-latka, który miał cofnięte uprawnienia do kierowania i był pod wpływem amfetaminy i marihuany. Sprawą zajmie się teraz sąd.

0: Las Dębina w Rzeszowie będzie rozwijany jako las społeczno-naukowy. Miasto podpisało już umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim. Będzie to miejsce rodzinnego i aktywnego wypoczynku, edukacji przyrodniczej oraz ochrony cennej przyrody. Szczegóły sprawdźcie na stronie uczelni.
1: 3 minuty po godzinie 13. Bajn, myśli i słowa. Tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A w kolejce też elektryczne gitary. Margaret, będzie duet Kuba i Kuba. Rafał Adamczak, ja już mówię wam dzień dobry, witajcie.
2: Bez reklam, jeden po drugim.

0: Niebo dla ciebie i dla ciebie, czyli w sumie dla nas miała muzycznie Urszula w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. To jest 10 hitów, jeden po drugim. Niebo dla ciebie, a na niebie statki od Demono będą za chwilę. Ale zanim naprawdę sięgniemy niebios, to dzisiaj właściwie chyba tych piłkarskich niebios sięgnęła Emilka, nasza słuchaczka, której udało się w naszej zabawie SK Karniaki Cup zagwarantować sobie i osobie towarzyszącej pierwsze miejsce w naszej SK-dwójkowej jedenastce, czyli wzięcie udziału w specjalnym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym, a tam jeszcze będzie można 10 tysięcy złotych zgarnąć. Jak to było, kiedy Emilka wygrywała?
1: Na dobrych imprezach zdjęcie nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
2: Wspomnienia.
3: Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
4: Dziękuję pięknie. Zatkało.
0: No zatkało Emilkę ze szczęścia. Emilka ma już miejsce w naszej jedenastce, ale jutro to możecie być wy, a właściwie ty albo ty, no bo już czeka nowa zagadka. Z tą zagadką możecie się oswajać na sk2.pl. Jakie słowo w tej wypowiedzi Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No właśnie, porządny. I co? Co dalej? Co tam było w tym gwizdnięciu? Czekamy, zgłaszajcie się na sk2.pl. Mi się wydaje, że ten sukces, czyli udział w SK Karniaki Cup dla kolejnej osoby, kolejne miejsce w naszej jedenastce jest na wyciągnięcie ręki, albo taki szybki strzał piłki. Życzę powodzenia. Teraz już 21 po pierwszej, to jest SK2.

0: Wanda i Banda, Hi-Fi Superstar. Upubliczniono taki raport najbardziej przereklamowanych miejscówek na świecie. No i w pierwszej dziesiątce tego rankingu dominuje Ameryka Północna, gdzie znajduje się aż 6 ocenianych miejsc. W podziale na państwa najgorzej wypadły Wielka Brytania i Kanada, niewiele lepiej Stany Zjednoczone. Wśród miast niechlubnym liderem najbardziej przereklamowanych jest Seattle, tuż za nim Budapeszt i egzekwo Londyn oraz Bangkok. Nie dziękujcie, wiadomo, że w Polsce najlepiej, prawda? Ja wiem, że teraz na pewno odezwą się ci, którzy będą narzekać na pogodę, że niepewna i że nie można niczego zaplanować, ale przecież to też jest urok, co nie? Dawid Kwiatkowski już za chwilę i Café de Paris w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskie targi obronne.pl.
6: I po reklamie.

0: To Sylwia Grzeszczak i Bang Bang w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę 14 będą najświeższe newsy, czyli znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku. Kolejna dyszka czeka, zaczniemy ją grać zaraz po newsach, zaraz po godzinie 14, ale po 14 będzie też Skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj opowiem wam, skąd się wzięła guma do żucia.
1: Reklama. To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych.

0: Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
9: Bez opadów do końca dnia w regionie, ale uważajcie na silniejsze wiatry. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie, Czyniośle w tym momencie od 19 do 20 stopni. W nocy od 10 do 12 kresek. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców i przypominamy, że zamknięty jest w Rzeszowie parking na Podpromiu, a powodem organizacja koncertu głównego ESK. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, w okolicach Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Powitno.
8: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrał sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł, w nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
11: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo, że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
12: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
11: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
13: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
11: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
10: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
14: Na miejscu pracują

0: kilka godzin.
1: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach znajdziecie na portalu pasażera.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis, spore utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu pociągów to po śmiertelnym wypadku w okolicach Lublina. Pociąg jadący z Rzeszowa do Szczecina potrącił kobietę. Organizowana jest zastępcza komunikacja autobusowa. Jeśli planujecie podróż z Rzeszowa w kierunku Lublina i Warszawy, śledźcie najnowsze komunikaty PKP. W sobotę w Rzeszowie rusza mobilna zbiórka elektrośmieci. Za darmo będziecie mogli oddać na przykład lodówki, pralki, telewizory czy komputery. Specjalny bus będzie czekał przy Alei Wyzwolenia 21, ulicy Chruściela i Beskidzkiej.
4: Wiecie, jaki był największy balon zrobiony z gumy balonowej? Ha! Ja wam o tym powiem w tej godzinie, mało tego powiem też, skąd się w ogóle guma do rzucia wzięła, ale też zagram najlepsze polskie hity w kolejnej dziesiątce. Będzie Kasia Popowska, wcześniej Maciej Musiałowski, a jeszcze wcześniej, już teraz na otwarcie, Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Rafał Adamczak, dzień dobry. No.

0: Sceno w Warszawie w Radiu SK2, tym razem w wykonaniu zespołu Wilki, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Hania Kuzimowicz, będzie Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? A już 14 po 14 na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: To teraz poczęstujemy się gumą do żucia. Historia gumy do żucia sięga tysięcy lat. Już starożytni ludzie żuli różne naturalne substancje, na przykład żywice drzew. Archeolodzy odkryli nawet kawałki smoły brzozowej z odciskami zębów sprzed około 6 tysięcy lat. Nowoczesna guma jednak narodziła się w XIX wieku. Przełom nastąpił, kiedy amerykański wynalazca Thomas Adams dokładnie w 1871 roku opatentował pierwszą maszynę do produkcji gumy do żucia. Z czasem zaczęto dawać do tych właśnie naturalnych soków pochodzenia drzewnego, roślinnego, aromaty, a później także cukier i składniki odświeżające oddech. W XX wieku guma stała się prawdziwym światowym hitem, szczególnie dzięki amerykańskim żołnierzom, którzy otrzymywali ją w racjach żywnościowych podczas wojen. Największy balon, to jest niezła ciekawostka, bo nie miałem pojęcia o tym, największy balon z gumy do żucia, wydmuchany bez pomocy rąk, miał średnicę ponad 58 cm. A podczas II wojny światowej na przykład guma do żucia była tak ceniona przez żołnierzy, że często służyła jako element wymiany i pomagała nawiązywać kontakty z mieszkańcami odwiedzanych krajów. To sprawiło, że popularność gumy błyskawicznie rozprzestrzeniła się po całym świecie. A wy pamiętacie gumę z waszego dzieciństwa? Słynny Donald z historyjką w środku albo guma Turbo z tymi samochodami, które to się zbierało? Jak obudziłem wspomnienia, to nie dziękujcie.
1: Skąd to się wzięło?

0: Chłopaki z Radomia, Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? W Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Już 25 minut po godzinie 14.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to teraz zajrzymy na tak zwaną zakurzoną półkę z hitami. To będzie rok 1987. Ja miałem 7 lat. A wy ile mieliście wtedy? Timpan Alley. No właśnie, to jest jeden z najbardziej charakterystycznych utworów z tamtych czasów i jeden z najbardziej charakterystycznych utworów w repertuarze Haliny Frąckowiak. Ta piosenka pochodzi z albumu zatytułowanego Halina Frąckowiak właśnie. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski, tekst napisał Janusz Kondratowicz. Tytuł nawiązuje do słynnej nowojorskiej ulicy Timpan Alley, miejsca, które na przełomie XIX i XX wieku było centrum amerykańskiego przemysłu muzycznego. I tam powstawały największe przeboje tamtych czasów. W tekście piosenki Halina Frąckowiak zabiera słuchaczy w taką podróż muzyczną do świata bluesa, starych fortepianów, klimatu dawnego Manhattanu. Refren z frazą "Nie wszyscy wielcy już przestali grać" stał się chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów tego utworu. Nie ma co ukrywać, że piosenka wyróżnia się takim eleganckim, lekko nostalgicznym brzmieniem, nieśpiesznym, takim charakterystycznym dla końcówki lat 80. Wielu fanów znają ją również pod takim nieformalnym tytułem "Pogoda dla bogaczy" od słów, które pojawiają się w refrenie. Wielu słuchaczy sądzi, że Timpan Alley opowiada o fikcyjnym miejscu, ale nazwa jest jak najbardziej prawdziwa, bo ta ulica istniała na Manhattanie, ta miejscówka, i była tak głośna od dźwięków setek pianin ćwiczących jednocześnie kompozytorów, że podobno przypominała hałas uderzenia w blaszane patelnie. Stąd właśnie wzięła się ta niezwykła nazwa. No to co, to gotowi na muzyczne wspomnienie i taką podróż? I na ten dawny Manhattan i do 1987 roku. Już teraz w Radiu SK2 Halina Frąckowiak.

0: A teraz do tanga zapraszali nas oni. Budka Suflera, kultowy zespół, kultowy hit w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 najświeższe newsy. A jeżeli chodzi o początek muzyczny kolejnej godziny, to będzie Patrycja Markowska z piękną balladą Świat się pomylił.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie Lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle Ustrobna.pl 531 031 025.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni, Super Express

0: Targowej na Różewisza oraz Wierzbowej, do tego na dojeździe do Ronda Kuronia, także na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Cały czas przypominamy, że zamknięty jest parking na Podpromiu. Powodem organizacja koncertu głównego w ramach Europejskiego Stadionu Kultury. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie powinno, ale uważajcie na silniejszy wiatr. W nocy na termometrach od 10 do 12 kresek.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
4: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
3: Powiedział premier, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają jawne dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranosz.
5: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
6: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, który był zgłaszany przez sądem pierwszej instancji.
5: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
3: Julio, dziękujemy. Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka na trasie S61 zatrzymała policja.
7: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosem.
3: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
8: SK2 News, Rzeszów.
0: Jał Serkis, śmiertelny wypadek na torach w Lublinie i duże utrudnienia dla pasażerów. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin śmiertelnie potrącił pieszą. Opóźniony jest m.in. pociąg Polregio relacji Lublin-Główny-Rzeszów-Główny. Opóźnienie przekracza już 140 minut. Aktualne informacje o kursowaniu pociągów można sprawdzić na portalu pasażera. Do 30 czerwca mieszkańcy Jasła mają czas na składanie projektów w budżecie obywatelskim. W tym roku miasto na pomysły przeznaczyło 500 tysięcy złotych.
9: My tu sobie pracu, albo gadu, a jak ktoś na L4, to może achu. Czas biegnie i za chwileczkę ta przyjemniejsza część dnia związana, mam nadzieję, z odpoczynkiem. Patrycja Malkowska, Świat się pomylił. Taką piękną baladą wchodzimy w kolejną godzinę, więc chwila oddechu dla wszystkich, bardzo proszę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Dobry jest mistrz, jeżeli chodzi o klimaty retro w swoim brzmieniu. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. W Radiu SK2 był u nas najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Nie ma też mundialu lepszego niż ten nasz skowodwójkowy, a my organizujemy event pod tytułem SK Karaoke Cup. Wszystko 4 lipca na Narodowym w Warszawie i kompletujemy 11 naszych słuchaczy, plus osoby towarzyszące oczywiście, która będzie tam z nami na tym evencie. I tam na tym evencie ktoś z tej 11 będzie mógł zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale zapytacie, co trzeba zrobić, żeby trafić do tej 11 i zapewnić sobie takie powołanie? A no to trzeba zrobić to, co dzisiaj zrobiła Emilka. Emilka wpadła na to, jakie słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi naszego bohatera i naszego nowego kolegi, Sławka Peszki. Trafiła, odgadła, miejsce w 11 już ma. Jutro kolejne miejsce bardzo chętnie w tej naszej 11 oddamy. Ale uwaga, mamy nową historię Sławka, w której nowe słowo zostało wygwizdane i trzeba je po prostu odgadnąć.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i właśnie, teraz musicie uruchomić swoją wyobraźnię, potem się zgłosić na sk2.pl. A co to znaczy mieć powołanie do jedenastki naszej na Narodowy? To znaczy być tam z nami, dostać od nas w prezencie tysiaka kieszonkowego i jeszcze zapewniony nocleg dla dwóch osób w hotelu z 4 na 5 lipca, czyli wtedy, kiedy mamy ten finał. Mało tego, wszystko w Loży VIP-owskiej jeszcze na Narodowym się odbywać będzie. Matko jedyna, ja tego nie ogarniam w tych atrakcjach. Jak zgubić się można, ale mam taką cichą nadzieję, że chociaż raz tam do tej brameczki dadzą mi pyknąć. A wy jak tam? Strzelicie coś? A, jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj po 17 będziemy mieć gościa. Wy też. Sławek Peszko do nas wpadnie. Teraz już bajm. O tobie w Radiu SK2.

0: Jeżeli wasze nerwy dzisiaj sięgają zenitu, a ktoś wam teraz jeszcze tej porze, no tańcz, tańcz, to już wiem, jak możecie zareagować. Ale może czasami trzeba zrobić coś wbrew sobie tak trochę na siłę i wtedy to działa, humor się poprawia. Więc może ta propozycja Bledki nie jest taka zła. Bledka i Tańcz za nami, to SK2, gramy najlepsze polskie hity i dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Białoruski dyktator powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al Arabiya, cytowanym przez rządową agencję prasową Bełta. Wcześniej Łukaszenka podkreślał, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę Rosji z Ukrainą. Wyraził też gotowość do spotkania z Załęskim. 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia auta i wysoki mandat grozi mężczyźnie, który kompletnie niepijany przewoził karawanem ciało w Częstochowie. Policja złapała go wczoraj po zgłoszeniu przez świadka, mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
2: Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
1: Pijany kierowca stanie przed sądem. Kolejne mecze Mistrzostw Świata już dziś. O 21.00 Francja zagra z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, o 3.00 nad ranem Argentyna z Algierią, a o 6.00 Austria z Jordanią.

0: 16 minut i będzie godzina 16, jak się ładnie złożyło, to jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Dawid Porsiadło już za nami. Czy są to fani serialu 1670? No to w sierpniu czeka nas znowu niezła zabawa, bo trzeci sezon tej produkcji do jednego z serwisów streamingowych powraca, a trzeci rozdział losów bohaterów 1670 jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu, tak mówią ludzie z ekipy. Akcja trzeciego sezonu rozpoczyna się niedługo po wielkich dożynkach królewskich w Adamczysze i podobno będzie kosmicznie, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ten nowy sezon, trzeci już serialu 1670, od 5 sierpnia, więc jak ktoś będzie cierpiał na bezsenne letnie wakacyjne noce, no to może sobie tak od razu cały sezonik cyk doda, pamiętnik. Tak będzie muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat.
4: Nawet kiedy będę.
3: Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach.
4: Nie zapomnę.
3: Numer jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Szukacie przepisu na słodki początek lata? Znajdziecie go w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. Zapraszamy całe rodziny 21 czerwca od 13 do 17 na wyjątkowy piknik truskawkowy. Czekają na Was obłędne truskawkowe desery i radosne animacje dla najmłodszych. To gwarancja wspaniałego rodzinnego popołudnia. Nie przegapcie tej truskawkowej uczty. Wstęp jest wolny, wystarczy zawrzeć dobry humor. Widzimy się w niedzielę na pikniku truskawkowym w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie.
7: Zobacz nowe BMW serii 7 w salonie BMW ZK Motors. Zapraszamy we wtorek 16 i środę 17 czerwca od 9 do 18. Jedyny autoryzowany dealer BMW Mini Motorrad na Podkarpaciu ZK Motors. Krasne 9A.
8: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
15: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj, czytaj SuperEkspres.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
21: I po reklamie.

0: To Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity, więc miejsce na taki genialny numer też musiało się znaleźć. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? To bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow. Za chwilę będzie godzina 16. Za chwileczkę sprawdzimy, co w kraju i na świecie i co u nas, na naszym podwórku również. A już po godzinie 16 wielbiciele Jarząbka wiedzą, że na pewno pojawi się sam on ze swoją kolejną prawdą. Do tego kilka fajnych, najlepszych polskich hitów ode mnie. No i mam nadzieję, że kolejna godzina będzie całkiem.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
18: Bus pasy w Rzeszowie obowiązuje udogodnienie.

0: Minęła 16, Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
1: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
0: Mateuszu, dziękujemy. Stan 8-latka z Jarogniewa wciąż jest ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdroje w Szczecinie. W piątek troje dzieci miało bawić się kanisterami z benzyną przy ognisku. Chłopiec został ciężko poparzony.
2: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy, gdzie zostanie wdrożone leczenie jego poparzonych tkanek.
0: Mówiła Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje. Sprawę pod nadzorem prokuratura bada policja. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. O 8 rano rozpocznie się akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
3: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.
0: Mówiła Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strajk w całej Polsce potrwa do 10.
4: SK2 News, Rzeszów.
5: Michał Serkis, na Podkarpaciu trwają kontrole sanepidu w lokalach gastronomicznych, a to w ramach akcji Lato. Inspektorzy sprawdzają, czy właściciele stosują się do zasad higieny.
6: Coraz bardziej są przedsiębiorcy uwrażliwiani na to, że są jakby elementem tego łańcucha w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podnosimy tą świadomość, edukujemy przedsiębiorców.
5: Mówiła Elżbieta Niedźwiedzia-Ziobro z podkarpackiego sanepidu. Kontrole będą do końca września. W sobotę w Rzeszowie rusza mobilna zbiórka elektrośmieci. Szczegóły na stronie ratusza.
7: 2,5 minuty po godzinie 16. Monika Lewczuk już czeka, żeby nam zaśpiewać Ty i ja. A potem tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie! Tak, z jednej strony cieszę się, że ten numer zagramy, ale taki on też ma tytuł, pamiętajcie. No i Sylwia Grzeszczak, Sen o przyszłości też będzie. No i Jarząbek ze swoją prawdą, czyli bez wynurzeń wokalnych, ale na pewno powie nam wiele ciekawych rzeczy. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Taki dowcip mi się przypomniał, jak gość po spożyciu pukał cały czas do tych samych drzwi, otwierała mu pewna kobieta i mówiła: pan tutaj nie mieszka. I on tak w kółko pukał, ona otwierała i mówiła: pan tutaj nie mieszka. W końcu on nie wytrzymał i mówi: to gdzie ja mieszkam, skoro pani mieszka wszędzie? Łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, wersja 2. Teraz 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Trzeba było ewakuować 11 mieszkańców. To przez rozszczelnienie gazu w bloku przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie.
2: Na całe szczęście sytuacja została szybko opanowana. Nie ma żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówi Dariusz Szachty z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Na miejscu nadal pracują dwa zastępy ratowników i pogotowie gazowe. Wszedł do nieswojego samochodu i odjechał. Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Mężczyzna według policji wsiadł do samochodu dostawczego i chciał wyjechać z miasta. Został zatrzymany na jednym ze skrzyżowań.
3: Słyszał już zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela.
1: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Grozi mu do 5 lat za kratami. Coraz więcej chętnych po europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która może przydać się podczas wakacji za granicą. Można z niej skorzystać na przykład przy przeziębieniu czy bólu zęba. Po dokument ustawiają się kolejki.
4: Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
1: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.

0: byście tęsknili za spotkaniami z Kasią Sienkiewicz, tymi koncertowymi, to tych nie zabraknie na pewno w czasie tego sezonu koncertowo-eventowego. Żeby być tak na bieżąco z planami, no to koniecznie podglądajcie sociale Kasi. Tam Kasia informuje, gdzie, kiedy ze swoim nowym zespołem się z wami spotka. Były momenty, to jest jej pierwszy solowy numer. Czekamy oczywiście na kolejny i na pewno te zagramy wam w Radiu SK2, bo u nas najlepszych polskich hitów nie brakuje. Za 19 minut będzie godzina 17, za chwileczkę Enej i Lili.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty? Odgadaj.

0: Narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Jeszcze w tym roku możesz zamieszkać na prestiżowym osiedlu Zielony Horyzont w Ustrobnej koło Krosna. Deweloper Later do końca tego roku oddaje 10 mieszkań w zabudowie szeregowej. W ofercie lato 2026 mają naprawdę super pakiety. I ty zamieszkaj na prestiżowym osiedlu w Ustrobnej koło Krosna. Widokowa działka, 5 minut od centrum miasta. Osiedle ustrobna.pl 531 031 025.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata? Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
12: I po reklamie.

0: To oddział zamknięty i party. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Ja nie wiem, czy wtorek to jest dobry moment na to, żeby takie party organizować. Chociaż różne bywają sytuacje, więc stąd ta moja niepewność. W każdym razie, gdybyście chcieli postawić na najlepsze polskie hity na tym swoim party, to bardzo proszę, takie u nas w SC2 będą i dalej z wami po godzinie 17. Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zobacz nowe BMW serii 7 w salonie BMW ZK Motors. Zapraszamy we wtorek 16 i środę 17 czerwca od 9 do 18. Jedyny autoryzowany dealer BMW Mini Motorrad na Podkarpaciu ZK Motors. Krasne 9A.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki, przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
1: W Rzeszowie wzmożony ruch na Powstańców Warszawy Kopisto-Marszałkowskiej-Cieplińskiego we ścisłym centrum na Chopina Targowej na Ruszewicza Wierzbowej. Do tego postojecie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego trzyma rondo Powitno. Przypominamy, że buspasy obowiązują do 17.30. Przypominamy również, że zamknięty jest parking na Podpromiu. Powodem organizacja koncertu głównego ASK. Jeśli chodzi o prognozy, no to do końca dnia bez opadów, w nocy od 10 do 12 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
18: Sponsorem programu był

0: Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
1: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
0: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
2: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
0: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
3: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w Poznańskim Urzędzie Miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
4: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
3: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów. Tak komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
5: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
3: Po przerwie wznowiono obrady. Za udziałem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości.
6: SK2 News, Rzeszów.
7: Jał Serkis Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Adwokat 57-letniej patomorfolożki złoży odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów.
8: W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
7: Mówiła adwokat Patrycja Hobel. Zamek Sobienie ponownie będzie otwarty do zwiedzania. Przez ponad rok trwały tam prace archeologiczne.
9: 3 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, a my gramy dalej. Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? Tak rozpoczynamy godzinę 17. Później kolejne najlepsze polskie hity, a dzisiaj w naszym studiu także gość. Sławomir Peszko, do tematu będziemy jeszcze wracać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK2.

0: Beata i Rzeka Marzeń. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a do naszego studia dotarł już gość specjalny, Sławomir Peszko. Dzień dobry, witamy.
1: Witam serdecznie wszystkich, słuchacie.
0: Tak, to ja mam pierwsze takie pytanie. Czy Sławomir Peszko ogląda wszystkie mecze mundialowe?
1: O nie, nie, nie, nie wstałbym
0: nie
1: na mecz.
0: Nie zarywasz nocy?
1: Szkocja, Haiti, nie wstałbym na ten mecz. Zarywam do północy, nawet te mecze do drugiej w nocy, powiedzmy, ale te czwarta nad ranem już niestety nie.
0: To też... te, które oglądałeś, bądź te, które śledziłeś gdzieś tam nawet już po, który ten dotychczasowy mecz był dla ciebie, według ciebie najlepszy?
1: Generalnie ten turniej określam jako turniej niespodzianek, bardzo dużo remisów, co pokazał wczorajszy mecz Hiszpanii, czy nawet Urugwaju z Arabią, która nie wygrała, natomiast chyba najlepszy mecz taki jakościowo, gdzie było dużo piłki w piłce i dużo jakości i też mega intensywność, to był mecz Brazylia-Maroko skończący się wynikiem 2-2.
0: To rzeczywiście było szokujące. A czy obstawiasz, kto może wygrać mundial? Bo odstawiali Hiszpanię, prawda?
1: Tak, dużo jest.
0: A teraz, tak, po tych wyspach Zielonego Przylądka?
1: Trochę mniej, aczkolwiek to gdzieś tam trochę serce za Portugalią, natomiast jak już powiedziałem, że Hiszpania, to nie wycofam się po tym pierwszym nawet meczu, gdzie niespodziewanie remis.
0: No właśnie, bo tutaj to, że z nami jesteś, nie jest przypadkowe, bo my mamy taką specjalną akcję SK Karniaki Cup i ty w tej akcji jesteś razem z nami i oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo my mamy tu ciekawe propozycje dla słuchaczy.
1: Nie będziemy wszystkiego zdradzać w kolejnym wyjściu. Słuchajcie, czekajcie teraz, bo naprawdę będzie się działo za niedługo, a to już 4 lipca.
0: Tak jest, 4 lipca PG Narodowy, to tam będziecie mogli strzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko.
2: SK2.
3: SK Karniaki K.
2: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowy.

0: znajdziesz te.
1: Edyta Bartosiewicz, ostatni, tak wam gramy 18,5 minuty przed godziną 18. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK 2 i ze mną jest gość specjalny Sławomir Peszko. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, z wami, słuchaczami SK 2.
1: Tak właśnie, bo pomimo tego, że nasza polska reprezentacja nie gra na mundialu, no to my i tak się dołączamy do tej akcji. Chcemy poczuć ten piłkarski klimat, prawda?
2: My się dołączamy i robimy Karniaki Cup. Karniaki Cup, proszę wchodzić na SK 2, a tam?
1: A tam trzeba wypełnić formularz i napisać, przekonać nas, że to właśnie wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, bo jak się okazuje, my zbieramy 11-osobową drużynę. Już jedną tutaj słuchaczkę mamy, ale brakuje jeszcze 10 osób i już 4 lipca będzie można strzelać karniaki właśnie z tobą, Sławku, prawda?
2: I to na Stadionie Narodowym, gdzie magia kibiców, magia gry reprezentacji. Także bardzo, bardzo gorąco zapraszam, rejestrujcie się, bierzcie czynny udział, bo też tam będę, będą karniaki, ale przede wszystkim będzie rywalizacja. No i co najważniejsze...
1: Właśnie, będzie nagroda główna, 10 tysięcy złotych dla najlepszego strzelca. A czy da się zweryfikować, no właśnie, po czym można zweryfikować, że ktoś jest najlepszym strzelcem? Czy ktoś może mieć jakieś specjalne umiejętności, czy tutaj może próbować każdy i tak naprawdę tylko ten strzał się liczy?
2: Myślę, że to będzie każdy próbował swojej techniki strzału, jedni pewnie wybiorą siłę, inni trochę precyzję, ale tu naprawdę każdy ma szansę, niezależnie od wieku i płci.
1: Właśnie, bo warto też dodać, że jak już się zarejestrujecie tutaj i wypełnicie formularz, to później my do was dzwonimy i mamy dla was specjalne zagadki, bo tutaj Sławomir Peszko rzucił kilka zdań, my wygwizdaliśmy fragmenty, dosłownie kilka słów i wy musicie odgadnąć, co to są za słowa. Jak wam się uda to zrobić, no to oczywiście dołączacie do naszej drużyny, prawda?
2: A kilka jest naprawdę ciekawych zdań, epickich i... takich, powiem, rozwiązań nietypowych jak dla mnie. Także
1: dla
2: trzeba,
1: mnie też. I dla mnie też.
2: Trzeba naprawdę się mocno zastanowić.
1: To prawda. Ja przyznaję sama, że miałam duży problem, żeby tutaj zgadnąć, o co chodzi, o jakie słowo, więc macie spore wyzwania, ale już jednej słuchaczce się to udało. Jutro kolejna szansa, więc próbujcie, bo 4 lipca możemy zobaczyć się.
2: 4 lipca tych zdań będzie jeszcze dużo, dużo szans na wyjazd narodowy.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo tam będzie można strzelać karniaki ze Sławomirem Peszko. Bardzo dziękuję ci tutaj za wizytę u nas w studiu.
2: Super, fajnie się tu czuję. Mam nadzieję, że jeszcze dostanę zaproszenie.
1: Oczywiście i na pewno zobaczymy się 4 lipca i wy, drodzy słuchacze, też możecie tam z nami być. Zaglądajcie koniecznie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje. A my gramy dalej już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity.
3: SK2.
4: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
0: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
10: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zaprasza Dakar Toyota Rzeszów. Świlcza 146T.
13: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
15: Oto samochód roku 2026, nowy Mercedes-Benz CLA, nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie, elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania, już od 1399 zł netto miesięcznie, z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
16: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

0: Sanach, miłość jest ślepa, tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
5: Afidea Rzeszów oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukacie przepisu na słodki początek lata? Znajdziecie go w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. Zapraszamy całe rodziny 21 czerwca od 13 do 17 na wyjątkowy piknik truskawkowy. Czekają na Was obłędne truskawkowe desery i radosne animacje dla najmłodszych. To gwarancja wspaniałego rodzinnego popołudnia. Nie przegapcie tej truskawkowej uczty. Wstęp jest wolny, wystarczy zawrzeć dobry humor. Widzimy się w niedzielę na pikniku truskawkowym w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. I po reklamie.
8: Minęła 18, Michał Przybyła, a to są newsy Eski 2. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą.
9: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
8: Tłumaczy premier Donald Tusk. Przypomnijmy, Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Obrońcy chcą wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Adwokat, lekarz, patomorfolog, na której działce odnaleziono szczątki nienarodzonych dzieci, zapowiedział odwołanie od decyzji sądu, który aresztował kobietę.
10: Do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci

Manam, krakowski spleen. Tak wam gramy. 16 minut po 18 w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie kawałki na antenie Radia SK2 się pojawią. Będzie Igo, Mrozu i Vito Bambino. Supermoce. I jako, że supermoce już za chwilę na antenie Radia SK2, to ja przychodzę do was z pytaniem. Jakie wy macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład jest to czerwony kubek Radia SK2. Bardzo dobrze w nim kawa smakuje, to jest potwierdzone info, więc jeśli chcecie taki kubek zdobyć, to koniecznie piszcie. Jakie macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Messenger Radio SK2 jest dla was otwarte, a ja gram. Igo Mrozu i Vito Bambino. Supermoce już teraz w Radio SK2. SK2. SK2.

0: Wideo środa, czwartek, choć dzisiaj mamy już wtorek, to czas na wehikuł czasu w Radio SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie na przełom 1982-1983 roku. I wspominamy numer zespołu Jam, Sen o Wiktorii, bo to właśnie na przełomie tych lat został wydany jeden z najważniejszych polskich utworów rockowych, czyli Sen o Wiktorii. Można powiedzieć, że to jest hipisowska ballada i taki osobisty manifest wolności. Słowa Ryszard Riddell, muzyka Jam. Główny motyw, myślę, że tęsknota za nieosiągalną wolnością. Można cofnąć się w czasie i można posłuchać tego właśie numeru dzięki Radiu SK2. Gramy wam już teraz Jam i Sen o Wiktorii.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radio SK2, a ja pytałam was, drodzy słuchacze, jakie są wasze supermoce, którymi chcielibyście się pochwalić? I Karol nas tu zaskoczył bardzo długą wiadomością, ale myślę, że warto ją przeczytać. Ona zasługuje ewidentnie na kubek Radio SK2. Może i na co dzień jestem zwykłym Karolem, ale w momencie chwycenia za patelnię aktywują się moje absolutne supermoce w robieniu jajecznicy. Masło z szacunkiem samo topi się na idealnym ogniu, a jajka rozbijają się perfekcyjnie, nie roniąc ani kawałeczka skorupki. Podobno lokalne kury znoszą je z podwójnym entuzjazmem, z góry wiedząc, pod czyją szpatułkę ostatecznie trafią. Gordon Ramsay wciąż wypisuje do mnie po nocach z prośbą o wskazówki, ale konsekwentnie zostawiam go na wyświetlonym. Karolu, zasługujesz na kubek Radia SK2 i myślę, że na specjalną odznakę Masterchefa Radia SK2 też.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Niezależnie od tego, jakiej przygody szukasz, w Auto Premium Rzeszów mamy wszystko, czego potrzebujesz. Czeka tu na ciebie ogromny wybór motocykli BMW dostępnych od ręki. To u nas możesz odkryć markę Kowe, maszyn zrodzonych z rajdu Dakar. A jeśli wolisz miejskie życie, to postaw na włoską markę skuterów Velocifero, dostępnych już od 10 500 zł. Zapraszamy na jazdy testowe. Auto Premium Rzeszów. Twój dealer i autoryzowany serwis. Świlcza 147H.
11: Hejka! Padnij na strzelnicę powiatu rzeszowskiego Dycha. Tu nie zbierasz lajków, tu zbierasz celne trafienia. Przyjdź ze znajomymi, rodziną albo pokaż tacie, że jednak potrafisz być bardziej precyzyjna niż GPS. Znajdziesz nas przy ulicy Biznesowej 15 w Rzeszowie. Szczegóły i rezerwacje na stronie strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Strzelnica powiatu rzeszowskiego Dycha. Wakacje, które naprawdę trafiają w punkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Oto samochód roku 2026. Nowy Mercedes-Benz CLA. Nagrodzony za inteligencję, design i wyjątkową mobilność, która wyznacza kierunek przyszłości. Wybierz napęd, który najlepiej pasuje do Ciebie. Elektryczny lub spalinowy. Teraz CLA w atrakcyjnej ofercie finansowania. Już od 1399 zł netto miesięcznie. Z pakietem korzyści przygotowanych specjalnie dla Ciebie.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Łódź, ulica Aleksandrowska 11.
15: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a to oznacza nie dość, że najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zobacz nowe BMW serii 7 w salonie BMW ZK Motors. Zapraszamy we wtorek 16 i środę 17 czerwca od 9 do 18. Jedyny autoryzowany dealer BMW Mini Motorrad na Podkarpaciu ZK Motors. Krasne 9A.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Serkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który rusza 12 lipca w Głogowie Małopolskim, mówi organizator Jacek Gutr.
16: Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, m.in. przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe. Wiele przeszkód też zbudujemy, m.in. fajną, dużą zjeżdżalnię.
15: Zapisy trwają.
13: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
0: 19 na zegarkach, najlepsze polskie hity grają dalej, ale także w tej godzinie pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa, z którą do Was przychodzę, za chwilę wyjaśnię zasady, ale Wy już możecie się zgłaszać. Wystarczy, że na Messengerze Radio SK2 zostawicie swój numer telefonu, a ja już za parę minut do kogoś z Was zadzwonię. No to co? Gramy zarówno w Nie mów tak, nie mów nie, ale najpierw gramy też najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek, Monika Brodka i Miał być ślub.
17: SK2.

0: Maciej Musiałowski, Flora, 12 minut po godzinie 19, a już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja teraz tak na szybko wyjaśnię wam zasady tej zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań nie możecie odpowiadać ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te pytania bez słowa tak, bez słowa nie w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto jest chętny, można się jeszcze zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla was czynny, otwarty. Tam zostawiajcie swoje numery telefonów. A ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2.
0: I już teraz, nie powiem jak, Honorata Skarpet.

0: Grzegorz Chyży, TAP wstaje, a już teraz czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawił się Mariusz. Cześć Mariuszu.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy, co ty porabiasz?
2: Odrodzenie robię po pracy.
0: Czyli po robocie do roboty, tylko takiej domowej.
2: Tak wyszło.
0: No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i sprawimy, żeby ten czas po pracy, w pracy nadal był przyjemniejszy. I
2: no,
0: pobawimy się. Dobrze, i pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
2: No jasne, spróbujemy. Może nie być łatwo, ale spróbujemy.
0: Dobrze, to w takim razie próbujmy. Pijesz mleko na śniadanie?
2: Czasem.
0: Lubisz czekoladę pitną?
2: Spróbuję wypić.
0: A płatki śniadaniowe?
2: Staram się czasem zjeść.
0: Jadasz w jadalni?
2: Jadam w restauracji.
0: Jesteś głodny po szkole?
2: Bywam głodny.
0: Aj, zabrakło czasu na ostatnie pytanie. Kurczę, szkoda wielka, że się nie udało, ale w Radiu SK2 mamy też nagrody pocieszenia. Więc mam nadzieję, że one też cię usatysfakcjonują i że mimo wszystko ten nasz telefon sprawił, że trochę przyjemniej w tych wykonywaniu obowiązków domowych.
2: No jasne, jasne. Dobrze, że chociaż nawet coś udało.
0: Dobrze, super. To Mariusz...
2: A było blisko.
0: Było blisko, ale nie poddawaj się. My codziennie, znaczy od poniedziałku do czwartku bawimy się zazwyczaj po godzinie 19, więc zachęcamy do słuchania Radia SK2 i do brania udziału w naszych zabawach.
2: Tak, ja jestem właśnie stałym słuchaczem, także już parę razy brałem udział. Mógłbyś się pozdrowić?
0: Oczywiście, antena jest twoja.
2: To pozdrawiam moich synów, żonę. A i całą najbliższą rodzinę.
0: Super, to my się dołączamy do tych pozdrowień i życzymy wam miłego popołudnia. I już daj spokój z tym płotem, odpoczywaj.
2: Jeszcze pół godzinki.
0: No to dobra, to trzymamy kciuki, żeby szybko poszło. Dzięki bardzo Mariusz, trzymaj
2: dobra,
0: się, pa, pa.
2: Dzięki, cześć, trzymajcie się, hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Ja też wiem, co możecie zrobić, żeby powiedzieć, że było warto. Otóż wziąć udział w naszej akcji SK Karniaki Cup razem ze Sławomirem Peszko, który był dzisiaj naszym gościem tutaj. Mamy taką specjalną akcję. Co prawda, polska reprezentacja udziału w mundialu nie bierze, ale warto się do naszej akcji zgłosić, bo my poszukujemy 11 zawodników, którzy zmierzą się z drużyną naszej siostry Eski. SK kontra SK2. Najlepszy strzelec dostanie 10 tysięcy złotych i do tego wszystkiego można się naprawdę świetnie bawić już 4 lipca razem ze Sławomirem Peszko właśnie na Stadionie Narodowym. Tak jest, moi drodzy. A jak tak w klimacie mundialu jesteśmy, to przypominam, że dzisiaj o 21:00 Francja-Senegal się zmierzą ze sobą. Co z tego wyjdzie, to się okaże. No, może być różnie patrząc na to, jak Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, prawda?
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Za chwilę wracam do Was razem z Wiktorem Dydułą i Kasią Sienkiewicz i z numerem Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A Ty odgadłeś.

0: Pierdolić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
5: I po reklamie.

0: początek. Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. 20 już za chwilę, a to oznacza, że my gramy dalej. Najlepsze polskie hity, już za chwilę Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Najnowszy numer tego artysty, który bardzo dobrze brzmi.
1: Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Serkis, Skatecross Puchar Polski 2026. To kolejna rolkowa impreza w Rzeszowie, a ta już 20 czerwca.
13: Na rzeszowskim skateparku obok hali pod promie spotka się 200 zawodników z całej Polski, jak również z zagranicy. Będą oni rywalizowali w takich kategoriach jak skatecross i free jump.
12: Mówił organizator zawodów Jakub Flaga. Początek 20 czerwca o godzinie 8. A dodam, że to już trzecia odsłona Pucharu Polski w tym roku.
11: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
0: Wybiła godzina 20. W wielu miejscach w Polsce pokazało się już słońce. I jest tak jakoś przyjemniej, widniej i tak, że idealnie chce nam się wyjść na dwór. A jak się okazuje, spacerowanie, przejażdżki rowerowe dają bardzo dużo dobrego. Dlaczego? O szczegółach opowiem wam za chwilę. Ale teraz gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Lanberry i Co ja robię tu?
1: SK2.
0: To dla tych, którzy jeszcze w pracy.

0: Prawie do nieba. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja wspomniałam wam, że w wielu miejscach w Polsce pogoda już się poprawia, a w weekend ma być naprawdę gorąco. W końcu będziemy mogli poczuć prawdziwe lato. Ma być nawet około 30 stopni. No i jak ta pogoda się poprawia, to jest to idealny moment, żeby wybrać się na spacer bądź na rower. I jak się okazuje, to bardzo korzystne dla zdrowia, bo jeśli spacerujemy, to poprawia się praca serca i układu krążenia. Kontrolujemy bardziej masę ciała, wzmacniamy mięśnie i stawy, a także zmniejszamy stres i poprawiamy nastrój. Do tego lepiej śpimy i przy okazji też, przy na przykład jeździe na rowerze, więcej kalorii spalamy, moi drodzy. Tyle korzyści, no nic, tylko jeździć na rowerze i spacerować.
1: SK2.
0: I oczywiście słuchacie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów, a takie wam gram już teraz, Roxana Węgiel.

0: Ewa Farna i cicho. Ona nie jest cicho, ona ma głos jak dzwon. A teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tak jest. Przenosimy się do roku 1967, bo to wtedy powstała oryginalna wersja tego numeru. Ale zanim poopowiadam Wam o tym, to jeszcze przypomnijmy sobie 2021 rok i wersję tego numeru stworzoną przez Sanach. Posłuchajcie.
2: Ktoś

I od razu przypominają się te pierwsze miłostki, zakochania, motyle w brzuchu. Tak, tak, jeśli myśleliście, że to Sanach jest autorką tego numeru, otóż nie. On powstał w 1967 roku. Oryginalną wersję tego numeru stworzył zespół Skaldowie. To taka radosna melodia i optymistyczny tekst, które chyba najlepiej oddają stan zakochania, w którym cały świat wokół zdaje się sprzyjać nowemu uczuciu. No to co? Słuchamy. Skaldowie, czyli oryginalna wersja i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Zróbcie głośniej i śpiewajcie razem z nami.

0: pamiętaj mnie.
1: 36 minut po godzinie 20. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Na ten numer i na wiele innych możecie głosować do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, bo przypominam, że takie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Wy możecie mieć wpływ na to, co na tej liście się pojawi. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam zakładka Gorąca Polska Dwudziestka i postawicie plusik przy tych swoich ulubionych numerach, które lubicie słuchać, których lubicie słuchać. Tak, to jest właśnie ten moment. Macie jeszcze czas do piątku, ale lepiej zrobić to już teraz. No to co? Wy głosujecie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was razem ze mną. Kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Doda, ale będzie też Mezo i Kasia Wilk z numerem Sacrum.
2: SK2. Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: Szukacie przepisu na słodki początek lata? Znajdziecie go w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. Zapraszamy całe rodziny 21 czerwca od 13 do 17 na wyjątkowy piknik truskawkowy. Czekają na Was obłędne truskawkowe desery i radosne animacje dla najmłodszych. To gwarancja wspaniałego rodzinnego popołudnia. Nie przegapcie tej truskawkowej uczty. Wstęp jest wolny, wystarczy zabrać dobry humor. Widzimy się w niedzielę na pikniku truskawkowym w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: 21 za chwilę na zegarach, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 17. Pamiętajcie o tym, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Serkis. Wielkimi krokami zbliża się Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. To interdyscyplinarne wydarzenie, które łączy wiele dziedzin sztuki. W planie także występy polsko-zagranicznych kolektywów, mówi Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej.
9: I w tym roku zobaczymy trzy kolektywy. Będzie to z Polski Bowska z ukraińską artystką Jerry Hale. Będziemy mieli Mary z Polski z gruzińskim zespołem Tamada i Ralf Kamiński zaprosił do współpracy projekt pod nazwą For Real.
8: Szczegóły na stronie Estrady.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
1: Magazyn muzyczny.
10: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rozali w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie. Cześć.
11: Cześć.
10: Rozali czy Rozalia?
11: Rozali.
10: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rozalia? Czy ci to drażni, denerwuje?
11: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rozalia. Raczej Rozi. Czasami się zdarzało Rozalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
10: Halo, stop.
11: Dokładnie, ale powiem ci szczerze, że w sumie Rozali dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
10: tak.
11: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rozali, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
10: Ale to takie piękne, bajeczne imię nawet bym powiedział.
11: To prawda.
10: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
11: No, zgadza się.
10: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
11: Wiesz co, to zależy. Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
10: W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
11: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
10: Tak?
11: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
10: Ale... Nie chciałbym dostać z niego, naprawdę.
11: Nie musisz się tego...
10: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
11: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
10: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
11: Tak jest.
10: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
11: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
10: Dobra.
11: To są kierunki, które mnie...
10: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
11: No, możesz wymieniać dalej.
10: Okay, to właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
11: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
10: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
11: To prawda.
10: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
11: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
10: Berlin zachodni, czy nie?
11: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Schönbergu. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin. I to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane.

0: przeleciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
1: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
0: No zdecydowanie.
1: Chcąc, nie chcąc.
0: Wiesz co, że dużo soulu. Sade jest jego ulubienicą.
1: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
0: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
1: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
0: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest rzucana kaseta i...
1: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
0: Zdecydowanie.
1: Taśmę trzeba było potem kleić.
0: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel. This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała. Że szukamy różnych rozwiązań i prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba, ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
0: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
1: Tak, w ten sposób na pewno. Mm-hmm. Jak najbardziej. Tak. Zdecydowanie to do nich przemawia.
0: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
1: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
0: Czyli ekstrawertyczka?
1: Nie, mam ADHD po prostu.
0: Aha.
1: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
0: Naprawdę?
1: I śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
0: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
1: Wiele ofiar.
0: Ale to cię chwieje. Ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
1: Są takie momenty.
0: Ja cię.
1: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś tę koncentrację trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
0: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
1: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
0: A lubisz oczekiwać?
1: Nienawidzę.
0: Czyli
1: w ogóle czekanie przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
0: Stres?
1: Tak.
0: Jak sobie radzisz ze stresem?
1: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
0: Grasz w ping-ponga?
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
0: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
1: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
0: dyplomatycznie radzić. To rozwiązać,
1: tak,
0: w swojej głowie.
1: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
0: Nie powiesz nam.
1: No, przede wszystkim głupawa.
0: Okej.
1: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać, tak, i robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego. Tracę tu.

0: twój ulubiony kolor, Rosalie?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie jak czerwona płachta nawyka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Mm. Ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach jak na przykład ugotować jajko, to no ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wymówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Przypadłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: A nie, na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosalie, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie.
1: I Chylińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chylińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz. Nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak,
1: jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania.
1: Okay.
0: Ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer? Wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass. Zacieram ślad.

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale... chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, jak była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego.
0: Dobrze.
1: Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinia osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak. I musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście. Nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie. Czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Wiesz, o co? Teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: Niepotrzebny stres.
1: Dokładnie. To zupełnie nie było mi po drodze. Naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myślę, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky.
0: Dobra.
1: Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po o płycie, w ogóle wydaję cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumu, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Mhm. Czy ty czegoś żałujesz?
1: Propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy. Ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Mhm. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań, lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko, nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Mhm. Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego
1: super
0: problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakby
1: no
0: powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
2: Wracając do początków. Pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie: kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację, też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, to było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu,

Była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz? Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla Polskich Nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, oddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej podnóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał.

Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej. Bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali. Ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać, więc powiedziałem: no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku Przechodniem byłem między wami mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu,

0: choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dentą, grający połączenie soulu i rytm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dentą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Tak im się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii, bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze Spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej, czas w Spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek... I tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po Spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze Spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować. Bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gama. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś Jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany Jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogło się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy, nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: Was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kant Kino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak, Dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Około 50 owczarków służy obecnie w Straży Granicznej na podkarpackich przejściach granicznych, m.in. w Korczowej i Medyce. Zwierzęta są wykorzystywane do wyszukiwania nielegalnych substancji. To jednak nie jedyne zwierzęta w służbie. Bieszczadzki oddział ma też konie. Jak wygląda szkolenie tych zwierząt i jakie zadania wykonują? Posłuchajcie rozmowy naszego reportera Tomka Widaka.
4: Kapitan Straży Granicznej Mariusz Smyl w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej zajmuje się kynologią i hipologią służbową.
5: Plutonowy Straży Granicznej Patryk Wasylik, przewodnik psa służbowego.
6: Plutonowy Straży Granicznej Iwona Głowacz, przewodnik psa służbowego.
7: Jaką rolę pełnią zwierzęta w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej? Rozumiem, że macie w swoich szeregach konie i psy.
4: Tak, tak, Bieszczadzki Oddział dysponuje około 50 psami służbowymi oraz 8 końmi, które używamy do ochrony granic. W przypadku psów służbowych dzielimy je na taką kategorię jak psy specjalne, które zajmują się wyszukiwaniem określonych przedmiotów, substancji w przejściach granicznych. Natomiast konie służbowe wykorzystujemy przede wszystkim jako środek transportu w miejsca trudno dostępne przy ochronie granicy państwowej.
7: No czyli można powiedzieć, że konie są wykorzystywane w takich miejscach trudno dostępnych, gdzie trudno się dostać jakimś skuterem, jakimś samochodem.
4: Tak, potwierdzam. Są takie miejsca, gdzie konie jest niezastąpiony. Bieszczadzki oddział dysponuje około 50 psami służbowymi i 8 końmi. Oprócz tego dysponujemy jeszcze stawką 20 psów emerytów, które po przejściu, po wycofaniu ze służby są najczęściej przez przewodników zabierane do domu, natomiast Bieszczadzki Oddział zapewnia im żywienie oraz leczenie weterynaryjne.
7: No dobrze, to teraz przejdźmy do tak zwanej rekrutacji, można powiedzieć, do naboru tych zwierząt do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Jak wygląda proces doboru psów i koni właśnie do służby?
4: W przypadku psów służbowych zakupem zajmuje się Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu. Oni prowadzą całą akcję związaną z doborem i szkoleniem psów. Natomiast konie na podstawie określonych przepisów zakupujemy sami. Także zajmujemy się rekrutacją. Jako Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wyszukujemy te konie, później dokonujemy zakupu i szkolenia koni.
7: A to jest ciekawy wątek. Jak wygląda proces wyszukiwania takich koni? Kupujecie je od jakichś rolników, od, nie wiem, prywatnych przedsiębiorców? Jak to wygląda? Bo to jest ciekawy wątek od takiej technicznej strony.
4: Koń musi spełniać określone parametry. Chodzi o jego wzrost, wiek. Musi to być osobnik zrównoważony, spokojny, no i w 100% zdrowy. Takie konie wyszukujemy u hodowców.
7: I tak samo się dzieje z psami?
4: Tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, zakupem psów zajmuje się Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, ale oni też mają swoich, jak powiem, zaufanych hodowców, którzy ten właściwy materiał potrafią dostarczyć i później w ośrodku jest oceniany.
7: Czy są jakieś szczególne rasy psów i koni, które szczególnie dobrze sprawdzają się w służbie, w Straży Granicznej?
4: Jeżeli chodzi o psy, to gro psów to są owczarki niemieckie. W tej chwili mamy ich najwięcej. Mamy również owczarki belgijskie, ale również i na przykład labradora. Owczarki niemieckie są chyba taką najbardziej plastyczną rasą do układania. Natomiast konie, no przede wszystkim w określone rasy już mają przypisany wzrost dla swojej rasy. I tutaj przede wszystkim dobrze sprawdzają się konie śląskie. Z racji na swój kaliber, bo są to dosyć takie masywne konie, a no jeździec też musi jakoś wyglądać na tym koniu, prawda? Więc preferowane są takie, które mają około 165-170 cm w kłębie i konie rasy śląskiej spełniają te parametry, oprócz tego jeszcze są spokojnie zrównoważone.
7: A czy zdarza się, że jakieś zwierzę nie przejdzie selekcji? No i co wtedy się dzieje?
4: Znaczy, jeżeli nie przejdzie selekcji, to wtedy jeszcze, że powiem, nie ma problemu, bo jest na podstawie odpowiednich zawieranych umów jest ono, no, nie jest zakupywane, prawda? prawda, jeżeli nie spełnia parametrów. Ale zdarzają się też takie przypadki, że określone wady czy niedyspozycje wychodzą już po zakupie. Na to
7: no i co wtedy?
4: Też są odpowiednie przepisy i obowiązuje taka zasada rękojmi, która pozwala takiego psa czy konia wycofać ze służby. W to miejsce hodowca zobowiązuje się dostarczyć nowego osobnika.
7: To teraz przejdę do samego szkolenia. Jak wygląda szkolenie psa służbowego tak od początku do momentu wejścia do akcji?
4: Pies służbowy od momentu zakupu w ośrodku szkoleń specjalistycznych w Lubaniu przebywa z przewodnikiem, którego najczęściej widzi po raz pierwszy. Sam już dobór danego przewodnika do określonego psa, to jest no też się tym zajmuje ośrodek i przynajmniej przez 5 miesięcy te psy są szkolone w określonej specjalności.
7: Czyli szkolenie trwa 5 miesięcy. Rozumiem, że przy tych szkoleniach są już opiekunowie, którzy zostali przydzieleni do konkretnego psa. Jak wygląda to szkolenie?
6: No to jest taki dzień szkoleniowy. Zaczynamy, wiadomo, że taki dzień szkoleniowy dla psa jest troszeczkę krótszy, ponieważ to szkolenie jest dość wymagające i intensywne i męczące, więc pies potrzebuje więcej przerwy, żeby się nie zdemotywował do dalszej pracy.
5: Kurs zaczyna się od tego, że jest przeprowadzony zakup psów do danej specjalności. Są to testy. I pies, jeśli przejdzie te testy, zostaje przyjęty na ten kurs. Jeśli w czasie ten rękojmi, co tu kapitan mówił, wychodzą jakieś wady, no to hodowca jest zobowiązany do zabrania tego psa i w miejsce tego dania następnego, to jakby jeśli przejdzie testy, nie? Jak już pies się nadaje w 100%, no to zaczyna się typowo szkolenie, nie? Od podstaw, takiej zwanej ogólnego posłuszeństwa, po daną specjalność, której pies będzie w przyszłości się zajmował. Zwykły dzień, taki szkoleniowy, no to zaczyna się tak, rano wstajemy, wyprowadzamy psa, robimy z nim opiekę ogólną, poranną, karmimy, wracamy my na śniadanie, później pakujemy psy, powiedzmy, do pojazdów, wyjeżdżamy w teren i tam robimy różne ćwiczenia, bądź na ośrodku, w zależności właśnie od specjalności. I suma summarum, no wszystko zależy od tego, jaką pies ma specjalność i te ćwiczenia są dobierane do specjalności, nie? Każdy kurs ma swoją specjalność i tam jest szkolony. Na końcu szkolenia każdy pies musi przejść egzamin. Razem z przewodnikiem oczywiście, bo nie oceniamy samego psa. Zawsze jest oceniany przewodnik z psem. To jest jakby nie było zespół.
7: Mhm. Ten egzamin dzieli się na jakieś etapy?
5: Każda specjalność ma swoja. Egzaminy trwają około tygodnia czasu i codziennie mamy inne zagadnienie.
7: To jest na przykład, nie wiem, wyszukiwanie jakichś substancji zabronionych?
5: Na przykład wyszukiwanie, na przykład no, to ogólne posłuszeństwo, coś na takiej zasadzie, nie? No okay. Mówię, dana specjalność jest dany test. Do tego to, co był szkolony, ma na końcu zdać. Jeśli zda, dostaje taką rękojmię, że może pracować w danej specjalności.
7: No dobra, ale szkolenie takiego psa to nie tylko przez 5 miesięcy, ale to jest taki ciągły proces, naprawdę.
5: Tak. To później już jest no, ciągłe szkolenie przewodnika z psem, tylko ten kurs, że tak powiem, podstawy mamy zrobione na szkoleniu, a później to już jest tak naprawdę codzienne szkolenie, nie? Bo żeby pies robił to, co ma robić, no musi ćwiczyć. Także to jest ciągła praca.
7: No dobrze. Chciałbym zapytać o Państwa doświadczenia z psami, no bo zajmujecie się tymi psiakami. W jakim wieku ma Pan psa?
5: 2-letni. Na chwilę obecną pies ma 2 lata. Mhm. W służbie jest od pół roku. Jestem, można powiedzieć, świeżym przewodnikiem. Dużo sytuacji takich związanych ze służbą nie miałem jeszcze, ale ogólnie no, pies jest rozwojowy, nie? Tak jak Pan przed chwilą mówiłem, nie? Dużo pracy, dużo czasu i wolnego, i służbowego, żeby to współdziałało razem.
6: Ja mam 3-letniego owczarka belgijskiego. Jest psem bardzo inteligentnym, szybko się uczy, ma bardzo dużo energii, więc potrzebuje częstego ruchu. Także no, bardzo aktywnie spędzamy swój czas. Szkolimy się również, to są szkolenia wewnątrzplacówkowe, tak jak tutaj kolega wspomniał, cały czas. Treningi, szkolenia, no, to jest taka podstawa, żeby ten pies po prostu był dobrze przygotowany do pracy.
7: A jak wygląda taki typowy dzień pracy psa już w trakcie służby?
6: Przyjeżdżamy, przygotowujemy się do służby, idziemy na odprawę. Po odprawie mamy czas na to, żeby przygotować psa do służby, więc to jest zazwyczaj jakiś spacer bądź ogólne posłuszeństwo. Po czym wychodzimy w patrol na przejściu, sprawdzamy sobie teren otwarty oraz pomieszczenia ogólnodostępne dla podróżnych, po czym wykonujemy czynności służbowe zlecone przez kierownika.
7: Na ile ważna jest relacja między funkcjonariuszem a zwierzęciem? Chodzi o tą więź, która się wytwarza. Tak, ważna jest ta więź?
6: Głównym elementem właśnie w pracy między przewodnikiem a psem służbowym jest więź, którą się nabywa, ponieważ jest to głęboka emocjonalna relacja polegająca na wzajemnym zaufaniu, co daje poczucie bezpieczeństwa zarówno psu, jak i przewodnikowi, tak?
5: Chciałbym dodać, że no, my przewodnicy tutaj w Bieszczadkim jest tak, że każdy z przewodników, z tego co się orientuje, z tym przebywa tak naprawdę 24 godziny na dobę, bo my psy po służbie
7: zabieracie do domu.
5: Zabieramy do domu, też trzymamy w domu. Więc ta relacja jest bardzo ważna, bo on jak i w życiu prywatnym, tak i służbowym, ma się z nami dogadywać, nie? Także my z nim, on z nami.
7: No dobra, a jak pies reaguje na przykład na członków pana rodziny?
5: U mnie jest to bardzo fajnie. Jest, dogaduje się, toleruje. Mam dwójkę dzieci, żonę, więc z nimi się bawi, z nimi biega. Jest no, typowo członkiem rodziny.
7: Bo czasami tak jest, że niektóre psy mogą być trochę bardziej agresywne. Ale to tak chyba jest, że da się też to ułożyć chyba, nie?
5: Jest to do pogodzenia. W zależności od charakteru psa, tak każdy człowiek ma inny charakter, tak tu też te zwierzęta mają. Każdy jest inny, ma inny charakter. Ale jest to do grania z członkami rodziny domu.
6: Na szkoleniu te psy też przechodzą w jakiś sposób etap socjalizacji, tak? Bo no, są ludzie, funkcjonariusze, są różne pomieszczenia. Także no, gdzieś te psy są tam socjalizowane i przygotowywane do otoczenia, tak?
7: Czy możemy powiedzieć, jak długo psy i konie służą w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej?
4: Wiek, do którego pies czy koń służbowy może być używany w ochronie granicy, jest określony. W przypadku psów to jest to ukończony 9 rok życia, w przypadku koni 15. Po osiągnięciu tego wieku psa lub konia służbowego można wycofać ze służby.
7: Można, ale nie trzeba.
4: Tak, jeżeli nie trzeba, tak jak pan mówi, jeżeli dobrym zdrowiem się charakteryzuje, mamy psy, które służą w 11, i 12 lat mają i w dalszym ciągu są w takiej kondycji, która pozwala im jeszcze pełnić służbę.
7: Co decyduje o zakończeniu pracy konia lub psa?
4: Najczęściej jest to zdrowie. Musimy wiedzieć i zdawać sobie sprawę z tego, że to jest zwierzę, które pracuje w określonych warunkach, przy zachowaniu w pełnego dobrostanu, ale to jest służba też pełniona również w nocy. Także wtedy, gdy nasze psy sobie śpią, te psy pracują. Oczywiście przewodnik jest od tego, aby w taki sposób tym psem sterować, żeby nie przemęczyć go. Niemniej jednak jest to wymagające dla zwierzęcia. Okay. Także najczęstszą przyczyną wycofania jest stan zdrowia.
7: Rozumiem, że psy i konie pracują na wszystkich przejściach granicznych na Podkarpaciu?
4: Jeżeli chodzi o psy służbowe, to tak, wszystkie placówki i
7: czyli
4: przejścia.
7: Medyka, Przemyśl, Korczowa.
4: Tak, na każdym przejściu mamy psy służbowe, natomiast konie mamy w dwóch placówkach, które są ulokowane w Bieszczadach z uwagi na właściwości terenowe. W Czarnej Górnej mamy konie i w Ustrzykach Górnych.
7: Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że zwierzętom przysługuje emerytura, czyli że zapewniany im jest dostęp do opieki zdrowotnej i mają też dożywotnio zapewnione wyżywienie. Rozumiem, że to wy, jako Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, zapewniacie im to wszystko.
4: Tak, płacimy jako oddział przewodnikom za żywienie i również zajmujemy się płatnościami za opiekę weterynaryjną.
7: Rozumiem, że jeżeli pies lub koń dozna jakiegoś urazu w trakcie służby, to też taka opieka jest mu zapewniana, on jest jakoś ubezpieczony, tak?
4: Tak, no obligatoryjnie to jest, wymagamy, aby każda taka sytuacja była natychmiast zgłaszana i reagujemy na takie przypadki.
7: Czy zwierzęta zawsze trafiają pod opiekę właściciela, czy zdarza się też tak, że trafiają do adopcji po służbie?
4: Nie zawsze uda nam się tego psa przekazać przewodnikowi, chociaż jest to w 90 kilku procentach. Tak się to odbywa. Natomiast takie przyczyny czysto obiektywne, na przykład ktoś pojechał po nowego psa, oprócz tego ma jeszcze swoje dwa psy w domu. No i kolejny pies będzie problemem dla takiego przewodnika, ale do tej pory zawsze udaje nam się znaleźć chętną osobę, która zajmuje się takim psem.
7: No dobra, ale te kilka procent, o których pan powiedział, że zdarzają się takie przypadki, że nie zawsze opiekun może wziąć pod opiekę takiego psa. To co się dzieje z takimi psami? Czy wy wystawiacie je na jakieś, nie wiem...
4: Nie, szukamy opiekunów wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej, także mamy w tej chwili dwa takie przypadki, gdzie opieki nad psem wycofanym nie sprawują przewodnicy, tylko inni funkcjonariusze.
7: Dopytam jeszcze o te psy. Jakie cechy szczególne ma wasz pies, które sprawiły, że nadaje się do służby? Tak, czy coś, może inaczej, doprecyzuję. Czy pani pies ma takie cechy, które go jakoś wyróżniają na tle innych psów? Czy jakoś się wybija?
6: Tak, każdy pies jest inny. No, jak już wspomniałam, ja mam owczarka belgijskiego, więc te psy są psami bardzo inteligentnymi, szybko się uczą, mają bardzo dużo energii.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadnij.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

jestem tu, piasek wciąż ten sam, ślady naszych stóp rozwiał wiatr jak naszych słów. Morza cichy szmer.

0: worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,